0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Zerkam tak trochę z trwogą na radar burzowy, no i idzie z zachodu, z południowego zachodu na południową Wielkopolskę właśnie taka dosyć spora ilość chmur deszczowych, burze, no i te ostrzeżenia, które na razie się nie spełniły, być może wkrótce właśnie się to wydarzy. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce 21-22, teraz takie skromne 17, wiatr z północnego wschodu, teraz wieje słabo, warunki biemate są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 6:00.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zerwane dachy i ewakuacje harcerzy po burzach na Dolnym Śląsku. Premier zapowiada konkrety w sprawie ochrony zdrowia. Hiszpania pierwszym finalistą piłkarskich mistrzostw świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 300 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników. We Wrocławiu wstrzymany był ruch wielu tramwajów. Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. W przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu rządu rząd ma się zająć propozycjami minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jak przekonuje premier Donald Tusk, mają się pojawić konkrety dotyczące przede wszystkim zmian w systemie wynagrodzeń i zatrudnienia lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Donald Tusk podkreśla też, że za tydzień na Radzie Ministrów zapadną pierwsze decyzje.
8: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia. No, w niektórych miejscach to przypomina stajnie Augiasza. Mamy codziennie informacje o tym, że gdzieś dochodzi do takich przypadków zarabiania zbyt dużych pieniędzy w porównaniu do tego, ile się pracy wkłada.
7: Kwestia ograniczenia zarobków lekarzy, bo ministra zdrowia proponuje maksymalną godzinową stawkę na poziomie 240 zł brutto, raczej nie budzi w koalicji sporów. A o tym, że z wynagrodzeniami medyków trzeba coś zrobić, mówi m.in. wicepremier, lider PSL-u, z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: To nie jest już na wyrównywanie szans i zatrzymanie lekarzy w Polsce, to jest po prostu przesada. I trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem.
7: Który niebawem musi podjąć decyzję w sprawie ustawy umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy.
6: Rosyjski samolot rozpoznawczy został wczoraj przechwycony nad Bałtykiem. Incydent miał miejsce zaledwie 30 km od Ustki, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
6: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych Il-20 oddalił się w kierunku Rosji. Skrajnie wyczerpany bielik, znaleziony w lesie w okolicy Włocławka, wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak odkarmiony i zbadany przez lekarza został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
10: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura. Poleciał, mamy sukces.
11: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
6: Mówili Agnieszce Wynarskiej, Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamrzenica. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Wygrała wczoraj półfinał z Francją 2-0 po golach Oyarzabala w pierwszej i Porro w drugiej połowie meczu. Dziś o 21:00 drugi półfinał Argentyna-Anglia.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
3: I od samego rana, jakby ktoś jeszcze nie zerkał w kalendarz, nie wiedział, jaki dzień, jaki czas, co się dzieje, to jest środa, 15 lipca i 3 minuty po 6.
12: Ale żeś teraz zameldowała normalnie, tak, wszystko, bo wiesz, ale
3: bo ja wiem, że jak o tej godzinie człowiek się budzi, to czasami w ogóle nie wie, co jest grane.
12: To się zdarza. Ja się czasami budzę nawet później i też nie wiem, czy w ogóle jest grane, co jest grane, gdzie jest grane i no, o widzisz, co wam ludzie chodzi, że ja muszę wstawać.
3: Więc my jesteśmy ale od tego, żeby
12: dobrze
3: informować.
12: No więc uprzejmie informujemy, tudzież donosimy, bo to
3: nie,
12: różnie
3: nie,
12: bywa,
3: nie,
12: tak?
3: Nie. W tym kierunku nie brnijmy. Okay.
12: Nie, ale to różnie bywa w życiu. Więc informujemy, że 3 po 6, że rozpoczynamy poranek i że jest w narożniku dzisiaj prawym Karolina Ronkę.
3: I Tomasz Michalak w lewym. Dzień dobry.
12: No i jak zawsze w centrum jest radio i gramy.

0: Tak, już się tak ładnie obudziliśmy i tak jak wam ładnie zameldowaliśmy, to ja jeszcze tylko dorzucę, że 196. dzień roku. O.
1: No, a do Sylwestra na odwrót 169.
0: No
1: dni.
0: Właśnie, zobacz jak tutaj się ładnie, takie lustrzane odbicie prawie,
1: pięknie,
0: że.
1: Pięknie się poukładało w kalendarzu. Cóż za moment, nie zapomnę go nigdy. Chciałoby się powiedzieć.
0: Połowa lipca. Zachowaj w pamięci, tak.
1: Dzień jest już krótszy od najdłuższego, o 27 minut. To są dramatyczne wiadomości.
0: Same dobre wiadomości dajesz, no, tak. Ja nie wiem. Do końca lata 69 dni. Dzisiaj takie bardzo przyjemne daty.
1: Tak,
0: widzisz,
1: sponsorem dnia jest cyfra 69. No, właściwie liczba, można powiedzieć już, żeby było profesjonalnie.
0: Tak, tak,
1: i żeby matematycy się na nas nie obrazili.
0: Mhm, tak,
1: no.
0: Tak.
1: Co do świętujących dzisiaj, będziemy jeszcze do tego wracać.
0: Tak, no. Co do samych świąt też tam wytrzymajcie, bo są tacy, którzy jeszcze śpią.
1: A jest na co czekać.
2: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Reklama. Ja się

0: Mam nadzieję, że macie zaparzoną kawę, bo my otwieramy już te kolorowe gazety, te najbardziej poczytne. I bardzo proszę, ja się zastanawiam, czy ja źle wybrałam zawód.
1: Dlaczego?
0: Bo tu piszą, że w szpitalu, w służbie zdrowia, że 17 milionerów. I to w małym szpitalu rekordzistka w koszalinie zarobi 2,5 miliona złotych w rok.
1: A widzisz? No, a trzeba było się uczyć? No, i co?
0: Przepraszam bardzo, uczyłam się tylko bardziej w kulturalnym zawodzie.
1: Okej, no dobrze. To ja w takim razie, skoro ty już popracowałaś nad naszą skromną, biedną służbą zdrowia, tak, niedofinansowaną, to ja teraz o Michale Wiśniewskim.
0: Bo to numer jeden temat.
1: Bo Wiśniewski i Mandaryna, jak wiadomo, są znów razem. Druga żona być może będzie szóstą. Ale jest deklaracja. Deklaracja. Nie śpią ze sobą. Taka deklaracja jest w jednym z tabloidów.
0: Bo tym słowem może się kryć bardzo...
1: Mhm. No. Nie, bo przed ślubem są, to nie śpią jeszcze.
0: Po ślubie.
1: Wszystko zacznie dopiero.
0: Ale takie na nowo odkrywanie, ty wyobrażasz sobie, po takiej przerwie?
1: Po 20 latach to się mogło sporo zmienić.
0: Jak z kimś innym generalnie.
1: I u Mandaryny, i u Michała. Ale no dobrze, nie idźmy tą drogą, nie, dobrze.
0: Ale ponoć nawet ich własne dzieci były zszokowane tym, że się zeszli. Tak? No to fajnie, nie?
1: W porannej prasie jest także Julia Wieniawa, która ma być jurorką w Tańcu z Gwiazdami. Będzie jak Czarna Mamba, ta słynna z Tańca z Gwiazdami.
0: Ale poczekaj, bo ona ponoć odchodzi, tak? Do konkurencyjnej stacji.
1: No właśnie, no będzie do tańca idzie, no.
0: Okej, dobra, to w tym kierunku zmierza. Czyli z Mam Talent do...
1: Tak.
0: Mam talent, ale inaczej.
1: Dokładnie.
0: Niech tam powywija.
1: Sprawdzam, jakie dodatki w prasie, bo to też warto wiedzieć. Można sobie poczytać o stałych i okresowych rentach i emeryturach. Czy emerytury są raczej stałe?
0: Dobrze by było, tak? Coś byś chciał jeszcze dodać?
1: Ktoś chce sobie wyliczyć, to musi otworzyć tam stronę 11 i będzie wiedział już... Wie, że nie grozi mu to, że będzie milionerem, ale dowie się, jak bardzo będzie źle.
0: Chyba, że w służbie zdrowia.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubi.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: No dobrze, to pani sobie pośpiewała, a my będziemy ruszać frasę za moment.
1: 25 minut po szóstej, co się dzieje na drogach, gdzie się stoi, gdzie się jedzie, to sprawdzimy już za kilka minut.
0: Wiesz, jak to było? Czy się stoi, czy się leży?
1: 500 zł się należy, proszę pani. Tak, dokładnie.
0: Nie, bo tu o mandat by wtedy chodziło, to nie.
1: Ty teraz posiedzisz, tam a ty zagraj, będziesz leżał. A ja sobie poleżę.
0: Długo nie poleży, a ja za chwileczkę ruszam trasę.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyny za kółkiem. Ruszamy w trasę. Cóż w tej trasie? Otóż o tej godzinie wygląda sytuacja całkiem nieźle. Tak sobie obserwuję, co tam dajecie znać. No i można o tej porze jechać. W kwestiach związanych z remontami już gdzieniegdzie trzeba będzie ściągnąć nogę z gazu i zwolnić się, bo pamiętajcie, że są zwężenia, są pewne utrudnienia. Na przykład na Górnośląskiej tutaj mamy na jednym i na drugim przystanku przed zegarem pracę, więc uważajcie. Także długofalowa przebudowa ulicy Dobrzeckiej, Świętego Michała w Kaliszu i remonty na Stańczukowskiego obecnie, więc tam także sporo się dzieje. No i na Złotej to odcinek na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Prace remontowe także na odcinku Drogi Krajowej 12 Kaliszy Potówek. O tej porze jeszcze możecie bez problemów przejechać gdzieniegdzie, tylko zwężenie, no ale już niedługo pewnie w Zdunach zacznie się mocno korkować. Jeżeli chodzi o Ostrów Wielkopolski, to tutaj mamy i Leduchowskiego w remoncie i także Wrocławska, a tutaj to potrwa nieco dłużej, to konkretnie odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. No i jeszcze przypominam, że w Krotoszynie dzieje się sporo na Wiśniowej i utrudnienia także na ulicy Raszkowskiej.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: No dobrze, to teraz będziemy mogli zaśpiewać 100 lat. Okazuje się, że system nadzoru nad kierowcami w Polsce nad ruchem drogowym, czyli fotoradarów, obchodzi swoje 15 urodziny. 15 lat temu tworzyło go zaledwie 60 fotoradarów. Dziś jest ich więcej. Łącznie zarejestrowały ponad 1 300 000 wykroczeń.
3: To jest taka malutka różnica.
4: To co, 100 lat, 100 lat.
3: Tak, niech żyją nam.
4: Niech psują się nam. Ojej.
3: Na dobrą funkcję
4: tak.
3: Mają.
4: Nie, no tak, dobrze, prewencyjną. Dobrze. Oczywiście, jasne. No. Nie czyhają na kierowców zza krzaka. Zazwyczaj są wysokie, widoczne, więc to się chwali.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj Gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Taksi Echo, Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.

0: 1606 roku. Dzisiaj idziemy w retro. Narodził się holenderski malarz, rysownik i grafik Sam Rembrandt, czyli jeden z największych artystów europejskich i światowych.
1: No to skoro przy malarzach jesteśmy, to jeszcze Jacek Malczewski, to 1854 rok, także malarz, twórca symbolizmu.
0: W 1942 na świat przychodzi Jerzy Kossela, gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów i członek formacji Czerwone Gitary.
1: No i zobacz, my mamy dwóch malarzy i dwóch gitarzystów i to mój ulubiony teraz 1956 rok, Joe Satriani, gitarzysta, kompozytor, mistrz gitarowego brzmienia, uznawany w wielu plebiscytach za jednego z najwybitniejszych.
0: Tam jest spór, Santana czy Satriani, tak jak NSYNC czy Backstreet Boys.
1: Satriani, no. Absolutnie.
0: Urodzeni 15 lipca są lubiani, mają niezwykle oryginalne pomysły, są obdarzeni intuicją i bogatą wyobraźnią.
1: Chętnie angażują się w ryzykowne sprawy, a w interesach są tacy niecierpliwi trochę.
0: Jak się okazuje, z wiekiem uczą się wewnętrznego spokoju i wytrwałości, a to sprzyja zdobywaniu stanowiska, a za tym też majątku.
1: Są bardzo uczuciowi, a ich nastroje i sympatie są nieco zmienne.
0: A ładnie to nazwali, tak? Tak. Nie mówisz, że skok w bok, że tam wiesz,
1: nie,
0: kochanek,
1: nie,
0: tylko...
1: Nie, no po prostu
0: moje
1: wiesz,
0: sympatie są bardzo
1: kocham,
0: zmienne.
1: Kocham, nie lubię, kocham, nie lubię.
0: Łatwo zdobywają przyjaciół, mają powodzenie w miłości.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 15 lipca to 4.
0: Kamień szlachetny, rubin.
1: I sprzyjający znak zodiaku, zobacz.
2: Baran.
0: To moje?
1: Tak.
0: To moje,
1: tak.
0: Proszę,
1: jakby ktoś miał dzisiaj urodziny, to Tomasz ponoć wam sprzyja. Wszystkiego najlepszego.

0: Grzegorz Prodek, Infinity 2008. Takie granie również na 106.4.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A za chwilę wiadomości.
2: A w nich m.in. o szkołach, które pilnie poszukują pedagogów, psychologów i terapeutów. W Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli. O tym będziemy mówić za moment.
0: Dokładnie o 7.00.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
3: Duet na rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: W tej pogodzie na razie jeszcze spokojnie. Na moim radiowym termometrze 17,5 stopni dzisiaj maksymalnie, w południowej Wielkopolsce 22. No ale cóż, radary burzowe grzmią i dzieje się, i również w naszym kierunku te burze i opady deszczu zmierzają. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Wiatr na razie z północnego wschodu wieje słabo, teraz 9 km na godzinę. No, a na barometrach mamy 1021 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
6: 7.
5: Radio Centrum.
7: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
8: Znowu rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, drożeje przez to ropa. Mężczyzna, który zaatakował Ukrainki w autobusie, usłyszał zarzuty. Szkoły pilnie poszukują pedagogów, psychologów i terapeutów. W całej Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje. Donald Trump ponownie grozi atakami na irańskie elektrownie i mosty. W rozmowie z Fox News zapowiedział, że amerykańskie ataki na Iran będą zwiększać intensywność, dopóki Teheran nie pójdzie na ustępstwa. W przyszłym tygodniu ich sytuacja naprawdę się pogorszy. Przyjdzie kolej na elektrownie. Zniszczymy wszystkie ich elektrownie, wszystkie mosty. Chyba że zasiądą do stołu negocjacyjnego i zaczną negocjować. Trump oświadczył, że Iran chce zawrzeć układ, ale Irańczycy za każdym razem, gdy zawierają umowę, to ją łamią. Irańskie władze tymczasem ogłosiły, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich ataków. Zagroziły zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. W związku z wymianą ciosów na Bliskim Wschodzie rośnie cena ropy i tym samym cena benzyny na stacjach paliw. 54-latek, który w niedzielę znieważył nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Na krzyki zareagował kierowca autobusu, a także jedna z pasażerek. W poniedziałek mężczyzna został zatrzymany przez policję. Wczoraj usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar podziękował polskim władzom i służbom za reakcję na znieważenie ukraińskich nastolatek.
9: Chcę z całego serca podziękować wszystkim Polakom, którzy nie pozostają obojętni. Wszystkim, którzy są gotowi stanąć w obronie drugiego człowieka, niezależnie od jego narodowości czy języka.
8: Sprawcą ataku na Ukrainki był kierowca MZK, który od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu chorobowym. MZK w Bielsku Białej zakończyło z nim współpracę. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia. Burze możliwe są dzisiaj w 11 województwach. Ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim południa Polski, ale też południowej części Wielkopolski, Łódzkiego i Mazowsza. Wszędzie tam prawdopodobny jest intensywny deszcz i lokalnie grad. W Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli. Chodzi głównie o pedagogów, psychologów czy terapeutów, ale też nauczycieli przedmiotów zawodowych, ścisłych i języków obcych. Ponad 20 tysięcy wakatów w połowie lipca to podobna liczba jak w latach ubiegłych, mówi prezes łódzkiego ZNP Marek Ćwiek.
10: Myślę, że w skali kraju na koniec sierpnia dobijemy gdzieś do 22 tysięcy wakatów.
8: Nauczycieli brakuje ze względu na niskie płace i na warunki pracy.
10: Czyli weźmiemy tutaj pod uwagę dużą liczebność uczniów w oddziałach szkolnych, słabą jakość infrastruktury szkolnej, brak zaplecza socjalnego, brak stabilizacji zawodowej, ciągłe zmiany prawa oświatowego.
8: Dlatego na 31 sierpnia ZNP planuje protest przed kancelarią premiera. Więcej kandydatów dostanie się na studia medyczne, w tym lekarskie i dentystyczne. Rząd rozszerzył limit przyjęć na studia w nowym roku akademickim do ponad 12 200 miejsc. W kończącej się tego lata edycji studiów to było niecałe 12 tysięcy.
11: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Viva Espania słychać za oceanem i na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpanie awansowali bowiem do finału mundialu. Mistrzowie Europy pokonali 2-0 wicemistrzów świata. To spotkanie śledził Przemysław Pozowski z redakcji sportowej.
12: Francja zaskakująco bezradna, Hiszpania jak taki jeden wielki mur postawiony w środku boiska, przez który trójkolorowi nie mogli się przebić. No i jeden kluczowy moment w tym spotkaniu to faul Lucasa Digna w polu karnym, gdy zagapił się, gdy nie zauważył, że za jego pleców wybiega Lamine Yamal, po prostu kopnął go. Sędzia nie miał wyboru, podyktował rzut karny, pewnie wykonany przez Oyarzabala. No i potem Hiszpanie kontynuowali ten swój perfekcyjnie zamknięty mecz i czekali na kolejną szansę, którą wykorzystał Pedro Porro już po przerwie. 2-0. Francuzi próbowali jeszcze pod koniec, próbował Mbappé niecelnie z rzutu wolnego, próbował strzelać Dembele, ale tak naprawdę to Hiszpania zagrała po profesorsku, a Francja, gdy ktoś powiedział sprawdzam, niestety nie potrafiła odpowiedzieć.
11: To była relacja Przemysława Pozowskiego, a dziś w Atlancie drugi półfinał, w którym Anglia zmierzy się z broniącą tytułu Argentyną. Pierwszy gwizdek o 21:00. Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował ze swoim nowym klubem Chicago Fire. Jak przyznał w rozmowie z dziennikarzami, decyzja o opuszczeniu Europy była dla jego rodziny trudna. Ból może ukoją pieniądze, bo Polak za sezon będzie zarabiać aż 20 milionów dolarów. Lewego być może będziemy mogli zobaczyć w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Strażacy z Chicago przed własną publicznością zagrają z Vancouver Whitecaps. Także w Chicago i to już dziś polscy siatkarze rozegrają ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopiecznych trenera Nikoli Gribicza czeka najtrudniejsze zadanie w tej edycji rozgrywek, bowiem zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi. Mecz z Bułgarią dziś o 19:00.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Dzieje się sportowo, ale będzie działo się także w gwiazdach. Ponoć, słuchaj, dzisiaj wszystko sprzyja, właściwie to księżyc sprzyja, okazywaniu serdecznych uczuć, uważaj.
13: No proszę.
4: Wzajemnej pomocy i większej życzliwości.
13: Pod osłoną nocy, kiedy księżyc zaświeci, będzie można sobie okazać uczucia, tak? W tym kierunku nie.
4: Serdeczność.
13: Serdeczność.
4: To już jasno jest, no. No proszę cię, może pochmurne, ale jasno.
13: Ale księżyc czasami świeci w ciągu dnia, więc też można.
4: A no ty to jednak wiesz takie rzeczy, no.
13: Znaczy on nie świeci, on odbija. Ale dobra,
4: żeby... Tak dalej, tak, jak już tak, naukowo chcesz pójść, bo już nie, późno się robi.
13: Nie, chciałem być poprawnym, żeby nie było, że się nie znam.
4: Jakby ktoś pytał, dlaczego Tomek tak, to on jeszcze kawy się nie napił, ale wy sobie przygotujcie, ale, bo zaraz będziemy wróżyć.
13: Ale już sączę, proszę.
4: Dobrze,
13: a my ładnie gramy.
4: Smacznego.

0: daj mi znać.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoje. Ich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
1: Reklama.

0: Media Centrum. Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: No dobrze, no to startujemy z wróżeniem i zaczynamy oczywiście od barana, o ten jako pierwszy dzisiaj. Skup się, baranie, na obowiązkach, a sporo załatwi, że będziesz miał potem spokojną resztę tygodnia. Jeżeli coś pójdzie nie po twojej myśli, to się nie denerwuj, bo wpadniesz na jeszcze lepsze pomysły. To będzie bardzo dobry dzień, a pomyśl dzisiaj także o rozrywce.
3: Ja nigdy się nie denerwuję, jeżeli coś nie idzie po mojej myśli, absolutnie.
2: Nie, co wcale.
3: Byku, będziesz wyrozumiały i wrażliwy na różne potrzeby, jakie mają ludzie wokół ciebie, ale nie wtrącaj się zbytnio w cudze sprawy, bo ktoś dzisiaj uzna, że to zbyt wiele, takie wtrącanie się, więc odpuść.
2: Bliźnięta będą w radosnym nastroju, poczują, że zasługują na nagrodę za swoje osiągnięcia. Jeżeli wybierzesz się na zakupy, znajdziesz kilka korzystnych promocji. To będzie też fajna nagroda. A dzisiaj przyjaciele, od których od pewnego czasu nie widziałeś, mogą dać o sobie znać, więc warto umówić się na spotkanie.
3: Kto teraz, przepraszam, bo się zgubiłem.
4: Rak.
3: O właśnie, dobrze. Będzie w radosnym nastroju, poczuje, że zasługuje na nagrodę za swoje osiągnięcia. Rozglądaj się dzisiaj, bo księżyc sprzyja niespodziewanym spotkaniom towarzyskim, a przyjaciele, od których czegoś oczekiwałeś, ich nie widziałeś, mogą dać o sobie znać.
2: Lwie, cóż tam dzisiaj? Siła do przebicia, bardzo proszę. Działaj szybko, bo możesz liczyć na bardzo korzystne zbiegi okoliczności. Wreszcie wyjaśni się tajemnica lub odnajdzie się coś, czego szukałeś już od dawna. W pracy zgarniesz pochwałę, a nawet zdobędziesz dodatkowe bonusy.
3: Panna postanowi lepiej wyceniać swoje pomysły i usługi i nie pozwoli się wykorzystywać. Wenus sprzyja trafnym decyzjom finansowym i mądrym pomysłom na zdobycie gotówki.
2: Waga zajmie się obowiązkami, żeby nie mieć dużych zaległości. Będzie rzeczowa, doskonale wywiąże się z tego, co obiecała innym. Dzień będzie udany, ale wieczorem zadbaj o swoje duchowe sprawy i trochę odpocznij.
3: Skorpion poczuje, że musi zrobić wokół siebie odrobinę porządku, a współpracownikom wytknie błędy w postępowaniu. Popołudnie sprzyja trosce o zdrowie i własne potrzeby. Uważaj dziś na, uwaga, konserwanty i alergeny, bo będziesz wrażliwy.
2: Strzelcu, nadmiar obowiązków może nieco osłabić entuzjazm. Wieczorem spokojnie zastanów się, w jaki sposób można niczego nie stracić w pracy, ale też mieć więcej czasu na hobby i inne ważne sprawy. Postaraj się o siebie trochę zatroszczyć.
3: Koziorożec nie powinien dać się wplątać w żadne towarzyskie intrygi. Intuicja podpowie ci dziś, z kim się trzymać, ale nie przejmuj się wszystkim, co usłyszysz. Wieczorem przypływ dobrego humoru od kogoś bardzo sympatycznego.
2: No i wodnik, który ma przed sobą też ciekawy dzień. Układaj plany, ale działaj samodzielnie. Możesz odkryć, jak pokonać różne mentalne blokady, jak to ładnie mówią. Rozmowy z przyjaciółmi mogą być bardzo inspirujące, a wieczorem wycisz się i unikaj trudnych tematów.
3: Drogie rybki, będziecie dzisiaj takie cicho-ciemne. Obserwujcie otoczenie, słuchajcie intuicji i wyciągajcie wnioski. Dziś możecie uświadomić sobie, kto lub co was ogranicza. Użyjecie tej wiedzy w niedalekiej przyszłości, a dzisiaj jeszcze unikajcie konfliktów.
2: Bandyć jak szpieg z krainy dreszczowców.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.

0: blisko. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę pierwsza dziś wiadomości z południowej Wielkopolski i powiemy o programie, który w Wielkopolsce, w tym na południu, powstanie dzięki niemu 19 zbiorczych wody opadowej.
2: Kolejna odsłona programu Deszczówka. To jest temat wiadomości, więcej o 7.30.
3: Reklama.
0: To będą

0: Gośćmi wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio Rano.

0: 7:30 minęła, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tragedia na Prośnie. Szczegóły za chwilę. Ponadto kolejna odsłona wojewódzkiego programu Deszczówka, a na koniec sport i świetny wynik młodych ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ciało młodej kobiety na rzece Prośnie w powiecie pleszewskim. Służby ratunkowe zadysponowano do gminy Czerbin w okolicach mostu w miejscowości Robaków we wtorek około godziny 11.
3: Potwierdzamy, że z rzeki zostały wyłowione zwłoki kobiety. Wiemy, znamy tożsamość tej pani. To jest mieszkanka tu naszego powiatu. Wiek, proszę pana, 32 lata.
2: Przekazał Radiu Centrum starszy aspirant Jarosław Gomułka, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Na miejscu pracowały zastępy Straży Pożarnej. 4 z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Pleszewa wraz z łodzią i dronem oraz zastęp z OSP w Gizałkach.
4: Podajecie na miejsce zastępów Straży Pożarnej. Przystąpiono do działań. Strażacy wyciągnęli na brzeg ciało kobiety, które dryfowało w rzece Prośnie.
2: Przekazał Radiu Centrum kapitan Artur Burchacki z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Okoliczności tragedii będą badali pleszewscy policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Dzięki temu programowi w Wielkopolsce, w tym na południu Wielkopolski, powstanie 19 miejsc zbiorczych wody opadowej, która potem będzie wykorzystywana do nawadniania terenów zielonych. Samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył na program Deszczówka 2 miliony złotych. Wśród beneficjentów znalazły się powiat pleszewski, ostrzeszowski, a także gminy Ostrów Wielkopolski, Doruchów, Rozdrażew, Ostrzeszów i Krotoszyn. To 7 edycja konkursu.
5: Ten program realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim beneficjentom.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Program ma na celu zwrócenie uwagi lokalnych samorządów oraz mieszkańców na problem niedoborów wody w przyrodzie. Podczas tegorocznego naboru złożono 32 wnioski. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 13 gmin i 6 powiatów. Samorząd województwa wielkopolskiego w ciągu ostatnich 7 lat przekazał na ten program w sumie 11 milionów złotych. Dzięki stworzonym 130 instalacjom możliwe jest zgromadzenie ponad 41 tysięcy metrów sześciennych wody opadowej i nawodnienie 600 tysięcy metrów kwadratowych terenów zielonych. Drugie miejsce za niepokonanym liderem Rowem Rybnik zajęli młodzi żużlowcy Ostrowi w rozegranej we wtorek na Stadionie Miejskim 12. rundzie drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi w klasie 500R. Ostrowianie zdobyli 25 oczek i jako jedyni urwali punkt zwycięzcom z Rybnika. Ozdobą zawodów był pojedynek Szymona Lisa z Ostrowi z mistrzem świata w tej klasie Franciszkiem Szczyrbą. 14-latek opowiedział Radiu Centrum, jak ta walka wyglądała z jego perspektywy.
6: Przez pierwsze 3 okrążenia byłem przed Frankiem, cały czas gdzieś go czułem na tylnym kole za sobą, ale na trzecim okrążeniu, znaczy na rozpoczętym czwartym wyprzedził mnie, no i potem już nie mogłem go dogonić tak na tym okrążeniu.
7: Ale walka z mistrzem świata w tej kategorii to chyba też powód do dumy i do radości, że ta forma jest dobra.
6: No tak, no na pewno, nie? Całe zawody fajnie, nie? Debiut u siebie na miejscu, także no zaliczam do udanych, tak?
7: I walczycie chyba o to drugie miejsce w klasyfikacji generalnej cały czas w zasięgu.
6: Tak, tak, cały czas walczymy, żeby mieć w to drugie miejsce, tak?
2: Powiedział Radiu Centrum młody żużlowiec Ostrowi. Szymon Lise zdobył 11 punktów, Dorian Biedrzycki 9, a Wojciech Kowal 5. Ostrowia po turnieju na swoim torze zrównała się w klasyfikacji generalnej z zespołem z Krosna. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, w środę o 17:30 na Stadionie Miejskim odbędzie się zaległa 6. runda tych samych młodzieżowych zmagań.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny o poranku. W tej trasie ruch jest nieco większy. Zerkam na Ostrów Wielkopolski. Tuż przed Ostrowem Wielkopolskim na wjeździe gdzieniegdzie większy ruch. Juliusza Słowackiego również tutaj miejscami. Krotoszyńska oczywiście o tej porze. Samo centrum miasta wygląda całkiem nieźle, więc tutaj możecie jechać na 36 do Krotoszyńska nadal przedszkolną. Tutaj powoli nam się zaczyna korkować miejscami. No i oczywiście jadąc dalej w kierunku Krotoszyna, tutaj ten remont jest, o którym na pewno doskonale pamiętacie. Tam kilka razy postoicie, bo także mamy wahadło i światła, które kierują ruchem. A w kwestiach Kalisza już zerkam. Miasto w centrum wygląda także całkiem nieźle. Można jechać miejscami na skrzyżowaniach z Aleją Wojska Polskiego. Tradycyjnie o tej porze dzieje się nieco więcej. Na samej Podmiejskiej sytuacja wygląda nieźle. Dopiero przy rondzie na Dobrzeckiej i dalej w kierunku Korczaka. Tutaj trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość. Podobna sytuacja na 450, czyli za skrzyżowanie z Wojska Polskiego Poznańska tutaj także. Na samym szlaku bursztynowym nieco większy ruch, rondo przy Częstochowskiej tutaj też uważajcie. No i oczywiście droga krajowa 12 w Zdunach, tu już spore korki. Pamiętajcie, że nadal można objechać, jeżeli nie chcecie postać.
9: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Coż tam się dzieje w drogach? Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na interpelację przyznało, że pracuje nad zmianami w przepisach określających wzory znaków drogowych. Na celowniku rządu jest przede wszystkim oznakowanie stosowane w czasie remontów dróg i prac budowlanych. Ponoć mają być to wzory uproszczone, co by się kierowcy połapali.
9: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do godziny 8. Wracamy do muzyki. To najlepsze, co na 106.4 oczywiście oprócz tych newsów, które dla Was mamy. A teraz można już pokręcić bioderkiem. Tylko uważajcie, nie z kubkiem gorącej kawy, żeby się nie poparzyć. Lambada i Kaoma dla Was.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja.

0: Meble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Reklama.

0: No i na te wakacje także przyspieszam temat związany ze świętami. Zerkam do kalendarza. Środa, 15 lipca, to już wiecie, 196 dzień roku. No i jakie mamy dzisiaj święta? Bardzo proszę, Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży, czyli no, w naszych młodych trzeba inwestować, trzeba dbać, bo no, nigdy nie wiadomo, co z nich wyrośnie, a dobrze jest trzymać rękę na pulsie. I oczywiście, drodzy rodzice, podglądajcie, tak? Zachęcajcie dzieciaki do tego, żeby uczestniczyły w różnych zajęciach, żeby tak odkryć takie talenty, bo na przykład taki mały Tomek, jakby nie dostał radia, to nie wiadomo, czy by teraz w radiu siedział, prawda?
1: Przepraszam, już jestem, bo byłem po kawę. O, już tak, się rozsiada.
0: Tak, kawa, tak. To ten talent kawa, a propos. No.
1: Światowy, o czym mówimy?
0: Światowym Dniu Umiejętności Młodzieży mówimy. Oho. To też mówię, że jak byłeś mały, byś radia nie dostał, to nie wiadomo.
1: Jakbym radia nie rozkręcił, to bym nie wiedział, jak to działa, jak się za to zabrać. A że rozkręciłem, to...
0: Wie, jak w środku.
1: To mnie przyjęli. No.
0: No i widzisz, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Do tego jeszcze...
1: Nie, no pielęgnujmy tak, wszystkie tak? talenty, jak najbardziej, od samego początku, bo to później może nam zaprocentować. Zdecydowanie.
0: Ładnie. No. Powiedział, co wiedział, to jeszcze dorzucę, że dzień telefonu, dzień bez telefonu.
1: Bez
0: dzisiaj.
1: Bez telefonu komórkowego, jak to brzmi retro, bez smartfona powiedzmy, o. Bez tego urządzenia, które zastępuje nam dzisiaj wszystko dookoła.
0: Bez mini komputerka.
1: No właśnie. Wyłączcie,
0: rozładujcie.
1: A ciekawe
0: jestem, czy dadzą radę, nie? Czy tak wiesz...
1: Taki detoks?
0: Taki detoks od telefonu. Ja myślę, że on powinien być więcej niż tylko jeden dzień. Trzymam za was mocno kciuki.
2: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i zbliża się godzina 8, czyli kolejne wiadomości z kraju i ze świata.
2: No i punktualnie o godzinie 8 ważne tematy, a wśród wielu powiemy między innymi o tym, co dzieje się nad Bałtykiem. W wakacje niestety częste zakazy kąpieli.
1: No i o tym, ale także o pogodzie już o 8.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
5: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
8: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Cóż w tej pogodzie? Otóż niebo mocno zachmurzone, no i idzie do nas, idą te komórki burzowe, deszczowe, będziemy oczywiście sprawdzać nad częścią regionu. Być może już powoli zaczyna padać, a z burzami jeszcze chwila, jeszcze moment. 17 stopni dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce, 22. Wiatr na razie z północnego wschodu słaby, miejscami będzie porywisty, a warunki biema to niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
5: 8.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Nawałnice przeszły przez południe Polski. Są straty i utrudnienia. A nad Bałtykiem w te wakacje wyjątkowo częste zakazy kąpieli. W polityce z kolei Jarosław Kaczyński odcina się od słów Przemysława Czarnka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane domy i piwnice, połamane drzewa i nieprzejezdne drogi. To obraz po nawałnicach, które przeszły nad południową Polską. W wielu miejscowościach nie ma prądu. Najtrudniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku, w okolicy Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Wrocławia. Służby prewencyjnie ewakuowały wczoraj uczestników kilku obozów harcerskich z terenu Dolnego Śląska. Strażacy usuwają skutki wichur także na Górnym Śląsku. Czerwone flagi stały się w tym sezonie regularnym widokiem na nadbałtyckich kąpieliskach. Najpierw z powodu sinic, potem przez zeszłotygodniowy sztorm, a w ostatnich dniach ratownicy wywieszają je z powodu wysokich fali prądów wstecznych. Choć pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą, to musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, mówi Jakub Rąpa, koordynator ratowników na kąpieliskach we Władysławowie.
7: Zgodnie z przepisami, każda fala powyżej 70 cm już nadaje się na czerwoną flagę. Pamiętajmy, że to, że umiemy pływać w basenie, niekoniecznie znaczy, że poradzimy sobie w takich trudnych warunkach, jakim jest morze. Trzeba uwzględnić falowanie, niską temperaturę wody, no i prąd wsteczny, który nas wciąga w morze i z którym musimy walczyć.
6: Wczoraj czerwone flagi powiewały na kilkudziesięciu kąpieliskach nad polskim morzem. Dziś może być podobnie, ale sytuacja powinna uspokoić się z końcem tygodnia. Co dziesiąta kontrola sanepidu w zachodniopomorskiem kończy się mandatem. Najczęściej chodzi o niewłaściwy stan higieniczny wyposażenia i pomieszczeń, czasem też o formalności związane z pracownikami. Sanepid wziął pod lupę m.in. lody z automatu. Co piąta próbka miała za wysoki poziom bakterii, a to może świadczyć o niewłaściwej higienie. Jedną z 50 lodziarni kazano natychmiast zdezynfekować. Fala krytyki po słowach Przemysława Czarnka o wstrzymaniu wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Czarnek stwierdził, że Polska powinna wymóc na Unii Europejskiej wstrzymanie finansowania zbrojeń dla Kijowa do momentu, aż Ukraina, tu cytat, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Wypowiedź kandydata PiSu na premiera krytykuje nawet Jarosław Kaczyński. Pomoc militarna dla Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i kluczowa z punktu widzenia polskiej racji stanu, pisze Kaczyński na platformie X. Dodaje, że wypowiedź Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. PiS ściga się w swojej retoryce z Grzegorzem Braunem, komentuje za to szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Wydaje się, że prezes Kaczyński tak w tym całym środowisku jeszcze jakieś resztki zdrowego rozsądku próbuje zachować, bo to, co Czarnek wygaduje, jest już nie tylko głupie, ale niebezpieczne.
6: Czarnek mówił o zatrzymaniu pomocy militarnej dla Ukrainy w wywiadzie telewizyjnym. Tymczasem tweetowanie w sieci ma już 20 lat. Portal X, dawniej Twitter, pojawił się 15 lipca 2006 roku. Zrewolucjonizował na przykład sposób komunikowania się polityków z opinią publiczną, gdy światowi przywódcy zaczęli masowo publikować swoje komentarze i oświadczenia. Ostatnie raporty instytucji międzynarodowych wskazują za to, że platforma X to jedno z największych źródeł dezinformacji.
2: Kursy walut.
3: Otwieramy kantor o poranku, już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł 32 grosze. Dolar amerykański to 3 zł 77 groszy, frank szwajcarski 4 zł 67 groszy i funt brytyjski 5 zł i 6 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No to skoro kasa już jest, wszystko się zgadza, to pamiętajcie o tym, żeby coś słodkiego albo jakieś pachnące kwiaty kupić tym, którzy dzisiaj świętują. Ma imieniny 15 lipca, ma m.in. Dawid, Henryk, Henryka, Roxana.
9: Do tego też Anna, Ignacy, Roxana już była, ale też Włodzimierz.
3: Mówisz?
9: I Bonaventura.
3: I Anastazy ma dzisiaj. No. I Egon na przykład.
9: No, i do Pompiliusza też wypadałoby z tulipankiem
3: ruszyć.
9: No to
3: Włodzimir też ma dzisiaj. Zobacz,
9: niech ma,
3: zacne
9: niech się dzieje
3: imię.
9: Oczywiście. Wszystkim, panie, panowie, wszystkiego dobrego po kwiatku i nie tylko.
10: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Proszę pana, jak najbardziej wypada. Berety, jakiekolwiek macie, czy moherowe, czy inne, czy kolorowe, czy takie proste z Paryża, one muszą pójść w ruch już.
1: No właśnie, bo już można trenować przed ważnymi zawodami. W naszym regionie odbędą się Mistrzostwa Świata, 31. Mundial, można śmiało powiedzieć. W Krotoszynie.
0: To będzie lepsze niż Mundial.
1: Tak, w Krotoszynie będą po raz kolejny rzucać beretem.
0: Tak jest. To co prawda dopiero 30 sierpnia, ale wy już teraz musicie zacząć trenować, bo jeżeli chcecie wziąć udział, to trzeba ten beret, wiesz, wyważyć, sprawdzić, jak tam, w którą stronę wiatr wieje, wiesz, na jaką odległość, nadgarstek wypracować.
1: Nie, to musi być odpowiedni ruch nadgarstkiem, żeby po rzuceniu beret wylądował żeby antenka była na górze.
0: Tak, żeby antenka stała i było wiadomo, że beret doleciał.
1: Więc właśnie, bo jak rzucicie moherem i antenka wam w dół, to wtedy
0: nie liczy się, bo musi
1: być konkretnie, porządnie, musi być dobre lądowanie.
0: Poczekaj, żebyśmy my nie wprowadzali w błąd, bo my już brzmimy jak sędziowie, którzy zasady wymyślili, a to niekoniecznie tak może być. No ale w każdym razie chodzi o to, że to będą naprawdę bardzo fajne zawody.
1: A ja mam pytanie, czy to bardzo zależy od tego, jaki moherek weźmiesz.
0: Czy w ogóle moherek?
1: No właśnie. No.
0: Bo ten moherek ma taki włosek, więc jak będzie coś z wiatrem, to te włosy
1: może
0: mogą niekoniecznie być aerodynamiczne.
1: Tam, właśnie,
0: wiesz, to im bardziej gładki, tym lepiej.
1: Musicie wygolić berecik odpowiednio przed rzutem i powinno być okej. Okay,
0: no. Ja myślę, że my z Tomaszem poćwiczymy nad kwestią związaną z zasadami rzucania beretem, a wy jak będziecie brać udział, to dajcie znać, dobrze?
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 21 po 8. Kolejne oszustwo na policjanta w naszym regionie i gigantyczne pieniądze, które trafiły właśnie do oszustów.
4: Więcej o tym i nie tylko w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 8.30.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: No i burzowo już doszło do części naszego regionu i mamy również ostrzeżenia od słuchacza Radia Centrum.
2: No witam wszystkich mobilków, tu uważajcie, droga na Krotoszyn praktycznie zalana, potężna burza, bardzo trudne warunki, noga z gazu, naprawdę uważajcie, tu zaczyna się już od Moszera do Krotoszyna, brak może takiej przejazdu płynnego, uważajcie.
3: To droga, dziękujemy bardzo, to droga numer 36, między innymi wjazdy do Krotoszyna od strony Ostrowa, ale także na drodze numer 15, Krotoszyn z Duny Milicz. Tutaj już tych opadów jest sporo, więc miejscami może rzeczywiście dziać się tak, że trzeba będzie mocno zredukować prędkość.
1: Pamiętajcie, że możecie dawać znać, co teraz się słychać, 62 500 3 106 i 4, pisać także na profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Minęła godzina 8:30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski w studiu Radia Centrum Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne oszustwo na policjanta w południowej Wielkopolsce. Szczegóły za chwilę. Ponadto zaprosimy na nową wystawę w Kaliskiej Galerii Tarasina, a na koniec sport i Kaliszanie poznali rywala w europejskich pucharach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Oszustwo na policjanta w powiecie ostrzeszowskim. 45-latek stracił 89 tysięcy złotych. O zdarzeniu Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie została powiadomiona w poniedziałek 13 lipca.
3: Jak wynika z ustaleń, z pokrzywdzonym za pośrednictwem aplikacji WhatsApp skontaktował się mężczyzna, który podczas wideorozmowy podawał się za funkcjonariusza policji. Aby uwiarygodnić swoją tożsamość, posługiwał się sfałszowanymi dokumentami oraz przekonywał, że prowadzone są działania związane z rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej działającej w jednym z banków. Twierdził, że pieniądze zgromadzone na koncie 45-latka są zagrożone i należy je niezwłocznie przelać na tzw. konto techniczne, gdzie będą bezpieczne do czasu zakończenia policyjnej akcji.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowy Magdalena Handziuk, rzecznik prasowy ostrzeszowskich policjantów. Niestety mężczyzna uwierzył w historię oszusta i przelał swoje oszczędności na konto wskazane przez przestępcę. Dopiero później zorientował się, że został zmanipulowany przez złodzieja. O tym, jak uchronić się przed podobnymi oszustwami, przeczytacie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza na otwarcie najnowszej wystawy pod tytułem Wracając do Tarasina. W 2026 roku przypada setna rocznica urodzin malarza, dlatego ekspozycja będzie ukłonem, który złożą kaliszaninowi współcześni artyści.
4: Wystawa będzie dialogiem artystek i artystów z twórczością swojego patrona. Ich prace realizowane są w najróżniejszych mediach. Od ulubionego przez Tarasina malarstwa, przez obiekty, po wideo i działania w przestrzeni publicznej. Punktem wyjścia projektu jest prezentacja wszystkich dzieł tytułowego bohatera wystawy, Jana Tarasina, które znajdują się w kolekcji galerii, na czele ze słynnymi, tajemniczymi zeszytami. Te autorskie zbiory serigrafii są czymś pomiędzy dziennikiem artysty, szkicownikiem, graficzną powieścią i repozytorium motywów oraz eksperymentów. Zeszytami rządzi zasada montażu, wielokierunkowości i zaskoczenia. Projekt rozpisany jest na dwa rozdziały. Pierwszy zostanie zaprezentowany w lipcu, odsłona druga nastąpi w październiku. W wystawie biorą udział artyści Grzegorz Bożek, Ziemowit Fincek, Michał Frydrych, Łukasz Glapka i Tomasz Wolf, Agnieszka Grudzińska, Kornel Janczy, Piotr Kowalski, Dominik Lejman, Irmina Staś oraz Jan Tarasin. Wernisaż w ten piątek, 17 lipca o godzinie 19. Partnerem medialnym jest Radio Centrum. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Netland MKS Kalisz poznał rywala w pierwszej rundzie EHF European Cup. Kaliszanie rozpoczną europejską przygodę od dwumeczu z czeskim Handball Brno. Pierwsze spotkanie odbędzie się w arenie Kalisz 12 lub 13 września. Rewanż tydzień później, 19 lub 20 września, który zostanie rozegrany w Brnie. Czeski zespół ma spore doświadczenie w europejskich pucharach. W poprzednim sezonie dotarł do 1/8 finału EHF European Cup, co jest najlepszym wynikiem w historii klubu. W krajowej ekstralidze Brno zakończyło rozgrywki na 6 miejscu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Proszę o trasę dzisiaj w tej trasie. Może być naprawdę nieprzyjemnie, bo burzowo już w wielu miejscach. Przypominamy ostrzeżenie od jednego słuchacza Radia Centrum z trasy właśnie na Krotoszyn.
7: No witam wszystkich mobilków, tu uważajcie. Droga na Krotoszyn praktycznie zalana, potężna burza. Bardzo trudne warunki, noga z gazu, naprawdę uważajcie. Tu zaczyna się już od Moszewa do Krotoszyna. Brak może takiej przejazdu płynnego. Uważajcie, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy jeszcze raz, dziękujemy za informację. Zerkam na radary burzowe. Gdzieś już tam, powiedzmy, bokiem, ale idzie. Czy dotrze do całej południowej Wielkopolski, to będziemy dla Was obserwować. A w kwestiach związanych jeszcze z drogami, o tej porze ruch jest nieco większy. No i przypomnienie jeszcze dla Was o części remontów. Jeżeli chodzi o Kalisz, to pamiętajcie, że tutaj dzieje się m.in. na Górnośląskiej, w pobliżu Serbinowskiej. Autobusy zatrzymują się na pasie ruchu, gdzie umieszczono tymczasowe oznakowanie. Oba przystanki przed zegarem są w trakcie remontu. Rozpoczęła się także przebudowa Dobrzeckiej Michała, Świętego Michała w Kaliszu, czyli remont od Stańczykowskiego. Na Majkowskiej również jeszcze spotkacie drogowców i na Złotej to odcinek od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza i wracając jeszcze do samego Krotoszyna, utrudnienia na Raszkowskiej i sporo się dzieje jeszcze na ulicy Wiśniowej.
6: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Polska branża transportowa przeżywa bardzo ciężki okres, najtrudniejszy od lat. W pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych, tak wynika z najnowszych danych. Ceny paliw rosną, koszty działalności również przewoźnicy, więc trafiają w inne branże.
6: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do godziny 9. Jedźcie ostrożnie, uważajcie na siebie. No i zagramy Wam, co by się tak miło jechało. Już teraz dla Was Anne Winsbone.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj Gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
3: O kurczątko, ona stoi.
2: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
3: A mówią, że jak tanio, to słabo.
2: Bo nie znają Wesołka.
3: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl

0: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Reklama.
2: Kalendarz muzyczny.
3: W kalendarzu muzycznym mamy datę 1949. Rok urodził się wtedy Trevor Horn, brytyjski wokalista, gitarzysta, kompozytor i producent.
4: Grał w duecie Buggies wspólnie z jednym z muzyków. Grał także w zespołach Heart of Noise oraz formacji Yes. I to on jest odpowiedzialny m.in. za wyprodukowanie słynnej płyty z 83 roku, która rozpoczynała się tym przebojem.
3: No właśnie, ten kawałek mamy dla was teraz. Formacja Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Bardzo ważne wiadomości mamy dla Was teraz.
2: O właśnie, okazuje się, że kontakt z kulturą spowalnia starzenie. Tak donoszą naukowcy. Będziemy o tym mówić już niebawem w wiadomościach.
1: I to japońscy naukowcy, więc na pewno mają rację. Wiadomości już o godzinie 9.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Niebo mocno zachmurzone i cały czas ostrzeżenia synoptyków przed opadami deszczu i burzami w części naszego regionu. Już się sporo dzieje. Na moim radiowym termometrze 18 stopni dziś maksymalnie, w naszym regionie 20. To silniej dmuchnie. Na barometrach w tym momencie mamy 1020 hektopaskali. Ciśnienie na razie stabilne, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz

0: Ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
4: 9.
3: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zablokowana dwójka w stronę Poznania, kolizja autokaru z samochodem. Były szef Polskiej Fundacji Narodowej przesłuchiwany, możliwe zarzuty. W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Aleksandra Fredry. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 z Łodzi do Poznania. Zaraz przed Koninem autobus zderzył się z samochodem osobowym. 4 osoby są ranne. Utrudnienia w kierunku Poznania mają potrwać co najmniej do 10. Na 5 lat do więzienia trafi 17-letni Michał G., który po alkoholu wsiadł do zabranego rodzicom samochodu z dwiema koleżankami i rozbił go na drzewie. 16-latki zmarły na miejscu. Do wypadku doszło w listopadzie ubiegłego roku w okolicy Choczewa na Pomorzu. Michał G. próbował przekonać sąd, że nie ponosi całkowitej winy za wypadek. Mówił, że jedna z dziewczyn przeszkodziła mu w jeździe. Zmieniał jednak wersję. Raz mówił, że uderzyła go w rękę, innym razem, że w głowę.
6: Wyjaśnienia te sąd uznał za niekonsekwentne i wykrętne, stanowiący jedynie przejaw linii obrony oskarżonego.
5: Mówiła sędzia Natalia Kra apelację. Sąd nałożył też na oskarżonego 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Dziś prokuratura ma poinformować o ewentualnych zarzutach dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Maciej Eś został wczoraj zatrzymany przez CBA. Cezary J., były prezes zarządu fundacji, usłyszał już zarzuty i został zwolniony do domu. Szczegóły Marcin Starzec.
7: Obaj mężczyźni zostali zatrzymani wczoraj rano przez CBA na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień przy finansowaniu kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, przez co Polska Fundacja Narodowa miała stracić ponad 8 milionów złotych. Cezary J. usłyszał zarzuty i został objęty zakazem opuszczenia kraju z zatrzymaniem paszportu. Ich dokładnej treści prokuratura jednak
8: przekazać informacji bardziej szczegółowej o treści zarzutu, kwalifikacji prawnej, ponieważ trwają czynności z drugim podejrzanym. Prokurator ma 48 godzin na wykonanie wszystkich czynności.
7: Treść zarzutu mamy dopiero poznać po zakończeniu przesłuchania byłego szefa kariery IT.
5: W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Fredro w Łazienkach. Można zobaczyć spektakle Zemsta i Śluby panieńskie. Są też rozmowy z twórcami spektakli i wystawa plenerowa poświęcona pisarzowi. To rocznica. 150 lat temu zmarł Aleksander Fredro. Festiwal potrwa do niedzieli. Kontakt z kulturą, na przykład w kinie, teatrze czy muzeum, wiąże się z wolniejszym fizjologicznym starzeniem, donoszą japońscy naukowcy. Osoby, które miały regularny kontakt z kulturą, były fizjologicznie 3 lata młodsze. Naukowcy podkreślają, że zależność na pewno jest, ale nie są pewni, co jest skutkiem, a co przyczyną. To znaczy, czy ludzie czują się zdrowi, bo chodzą do teatrów, czy może chodzą do teatrów, dlatego że czują się zdrowo.
9: Błażej Kulesza, często informacje sportowe. Po zwycięstwie 2-0 nad Francją Hiszpanie mogą dziś typować, z kim zagrają w finale mundialu. W Atlancie dziś zmierzy się Argentyna z Anglią, a na stadionie oraz wokół niego zostaną wprowadzone zaostrzone środki bezpieczeństwa. To ze względu na historyczne napięcia między tymi krajami. Walka taka, ale tylko na boisku, przekonuje trener Anglików Thomas Tuchel.
10: We wanna have the next win.
9: Chcemy odnieść kolejne zwycięstwo, szanujemy naszego przeciwnika, ale nie zagłębiamy się w historyczne wydarzenia i nie wyolbrzymiamy ich. To wielki mecz piłkarski i wielkie wydarzenie. W drodze do półfinału obie drużyny nie doznały porażki, ale już w fazie pucharowej mogły pożegnać się z turniejem, a ich losy ważyły się przecież w dogrywkach. O tych potknięciach zdają się już nie pamiętać Argentyńczycy, mówi pomocnik Rodrigo de Paul. Jesteśmy o krok od gry w kolejnym finale Mistrzostw Świata. Chyba nie ma lepszej motywacji niż takie spotkanie. Oczy kibiców z całego świata będą zwrócone na pojedynek Harry'ego Kane'a z Leo Messim. Obaj rywalizują o złotego buta dla najlepszego strzelca. Na razie lepszy jest Argentyńczyk, który zdobył 8 bramek, a angielski snajper Bayernu Monachium ma ich 6. Na razie Mundial spowodował niemałe zamieszanie w hiszpańskiej La Lidze. Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao oraz Real Sociedad rozpoczną sezon ligowy tydzień później, a to ze względu na fakt, że część piłkarzy wciąż pozostaje za oceanem. Tadej Pogaczar znów nie miał konkurencji. Słoweniec wygrał 10.

0: Etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w L'Olliero i prowadzi w klasyfikacji generalnej. Celowaliśmy w ten etap od dawna, 2 lata temu, to Jonas tutaj mnie pokonał. Dziś czułem się podobnie na mecie, będąc kompletnie wyczerpanym, ale bardzo się cieszę, bo nie wiedziałem, że wygram aż do ostatniego kilometra. A wspomniany Jonas Winigo, Duńczyk, który jest drugi w generalce, traci do Pogaczara już blisko 4 minuty. Polacy niestety daleko.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wiadomość z ostatniej chwili.
2: No jak dawaliśmy wam znać, burzowo dzieje się w naszym regionie, w związku z tym także w części regionu utrudnienia, tak w Krotoszynie, jak już słyszeliśmy od słuchacza Radio Centrum, mamy także kolejne nagrania.
3: Z tamtej strony Adam, na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego na pasie z Wrocławia, tuż przed zjazdem na Grabów, na prawym pasie stoi uszkodzona ciężarówka. Jest ładnie oznaczona trójkątem, światłami, jest tam samochód jakiejś pomocy technicznej, ale bardzo pada deszcz i jest zwężenie w tym miejscu, także warto uważać i dzwonić. Pozdrawiam.
4: Dzięki Adam za twoją informację, dziękujemy wam za wszystkie informacje z dróg południowej Wielkopolski. Dajcie znać, co się dzieje, znacie numer telefonu, piszcie na facebookowym profilu Radio Centrum.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: No my życzymy wam niezmiennie bezpiecznej trasy. Wracamy do muzyki już 6 minut po godzinie 9:00.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lease, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: być nas na dobre.
1: Trwożące, mrożące krew w żyłach i informacje mamy teraz dla was. Jest inwazja i ta inwazja, jak to piszą media, larwy z piekła rodem.
2: Sprawa zrobiła się poważna, bo w Europie wykryto, uwaga, rozprzestrzenianie się korowódki. Dębówki.
1: Ładnie to powiedziałeś. To larwa z piekła rodem, tak ją nazwali. Wykryta już w Danii, w Niemczech, we Francji, w Holandii i teraz w Polsce jeszcze.
2: I to nie jest korowódka, dębówka. Żadna taka miła, przyjemna, tak? Mm-mm. Okazuje się. No, zagrożenie jest. No, dla środowiska, dla ludzi.
1: Ona ładna taka, jakbyście zauważyli. To nie taka larwa, że gładziutka, tylko ona ma długie, siwe włosy. O, może tak.
2: Powiem ci, że to coraz bardziej mrozi krew w żyłach. Widzę zdjęcia, musicie to zobaczyć w sieci.
1: Powiemy wam tak, to jest noc motyl.
2: To gąsienice, puma z zachodniopomorskiego,
1: puma, tak,
2: to jest nic.
1: Siwa puma, siwa obłosiona puma, nie dotykajcie absolutnie, bo może wywoływać podrażnienia skóry i oczu.
2: No, a tak naprawdę to jest takie coś, co od lat pełza po naszych ogródkach i doskonale to znacie i pewnie nieraz widzieliście. Tylko proszę nie głaskać,
1: nie
2: to nie będzie was kąsać.
1: No. Ciekawa jestem, czy jakieś by się tą gąsienicę ogoliło, to czy byłaby nadal taka groźna?
2: Ja chyba nie chcę iść tą drogą.
3: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.

0: Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Reklama. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Czyli już za kilka chwil kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Wrócimy do bardzo kolorowego weekendu z Radziwiłłami w Pałacu w Antoninie.
4: Sporo się działo i ten weekend ma swoją kontynuację w postaci wystawy. O tym będziemy mówić już za kilka minut.
3: O 9.30.

0: 9:30 punktualnie, pora na wiadomości, które ma dla Was Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wystawie w Antoninie, zaprosimy na wyjątkowy koncert do Dobrzycy, a na koniec Ostrowska Stal z problemami.
3: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Weekend z Radziwiłłami w pałacu w Antoninie.

0: ma swoją kontynuację. Jest nią plenerowa ekspozycja pod tytułem Od Pałacu Myśliwskiego do Salonu Muzycznego, opowiadająca o historii Antonina i jego muzycznym dziedzictwie. Jej kuratorką jest Anna Tabaka.
1: Wystawa mówi o tym, jak tradycje muzyczne wracały tutaj do pałacu. Po 1945 roku wystawa mówi o tym, że to była droga ciekawa, ale żmudna, długa, że to się nie stało ad hoc, tylko trzeba było się nad tym napracować społecznie. Znalazły się oddzielne plansze poświęcone społecznikom ostrowskim, Franciszkowi Kowalskiemu, Kazimierzowi Pusakowi, Henryce Górnej. Gdyby niewielka praca na początku społeczna, do tego wielkiego remontu z lat 80. 90. nie doszło.
0: A społecznicy z regionu prosili o nagłośnienie sprawy przez znane osoby z Warszawy. Na ich apel odpowiedział Jerzy Waldorf, pisarz i dziennikarz.
2: Jerzy Waldorf był, nazwijmy, człowiekiem instytucją. Jego pióra i uwag często władze, szczególnie lokalne, się bały. Tu, kiedy to zobaczył, będąc na miejscu, dokonując wizji lokalnej, w jakim to jest opłakanym stanie, ze względu na wagę tego punktu na mapie polskiej kultury, zaczął grzmieć i pewnie ze względu, że też i władzom zależało na pewnym poklasku, nie mogły wszystkiego robić wbrew społeczeństwu, no poskutkowały. Władze centralne wpłynęły na władze lokalne. Zaczął się remont.
0: Dodał profesor Michał Jarnecki z Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA UAM w Kaliszu. Postać Jerzego Waldorfa pojawiła się nie tylko na wystawie. Upamiętnia go uroczyście zasadzony dąb. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Jak brzmiała muzyka wykonywana ponad 200 lat temu w polskich lożach wolnomularskich? Tego będzie można dowiedzieć się we wtorek, 21 lipca o 18 w sali balowej Pałacu Muzeum Ziemieństwa w Dobrzycy.
4: Zaprosimy do wspólnego wysłuchania tej zjawiskowej i unikatowej muzyki. Zapoznamy także się z wykładem doktoranta muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, no i kuratora tego projektu, Alana Woźniaka.
0: A zapraszał słuchaczy Radio Centrum Dariusz Grodziński, dyrektor Muzeum Ziemieństwa w Dobrzycy. Wydarzenie jest częścią projektu Polska Muzyka Wolnomularska początku XIX wieku, wydanie CD i publikacja nagrań online, którego celem jest przygotowanie pierwszego nagrania fonograficznego repertuaru wolnomularskiego. Przystąpili do procesu licencyjnego w Polskiej Lidze Koszykówki, ale nie dołączyli wymaganych gwarancji finansowych oraz potwierdzonego budżetu. Mowa o koszykarskiej spółce Stal S.A., która w czwartkowy wieczór wydała komunikat do kibiców.
5: Właściciel Łukasz Majewski i prezes zarządu Grzegorz Ardeli w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych poinformowali, że w wymaganym terminie 14 lipca, będącym ostatnim dniem przewidzianym na złożenie zgłoszenia do procesu licencyjnego w Polskiej Lidze Koszykówki, złożyli wniosek o przyznanie licencji na udział w rozgrywkach sezonu 2026-2027. Jednocześnie zaznaczyli, że na obecnym etapie dokumentacja została złożona bez wymaganych gwarancji finansowych oraz potwierdzonego budżetu. Zgodnie z procedurą licencyjną Polska Liga Koszykówki wezwie klub do uzupełnienia braków formalnych oraz przedstawienia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Stal czeka na decyzję władz miasta oraz radnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego odnośnie finansowego wsparcia klubu. Od tej decyzji uzależnione są również ostateczne deklaracje strategicznych sponsorów, którzy czekają na stanowisko miasta Ostrów Wielkopolski przed podjęciem decyzji o zakresie swojego zaangażowania finansowego. W związku z powyższym klub nie ma obecnie możliwości przedstawienia ostatecznego budżetu ani złożenia wiążących gwarancji finansowych wymaganych w procesie licencyjnym. Czytamy w komunikacie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji Geberit De Ante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
0: Reklama.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Kiedy w radiu uchyla się to okienko, to wiadomo, że będzie dobre granie, bo dzisiaj za gitarę chwyci sam Joe.
2: No właśnie, Joe Satriani ma dzisiaj 70. urodziny, amerykański gitarzysta i kompozytor, mistrz gitarowego brzmienia, uznawany w wielu plebiscytach za jednego z najwybitniejszych. Ja myślę, że teraz warto zrobić głośniej, bo mamy dla Was bardzo przyjemny kawałek. If I Could Fly, z pozdrowieniami dla fana Joe Satrianiego, Mariusza.

0: Są nawałnice w wielu częściach Polski. W jednym regionie ewakuowano już nawet obóz harcerski.
1: Pogodowo i nie tylko w najbliższych wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o 10:00.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
2: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Deszczowe, burzowe chmury dotarły już do południowej Wielkopolski. Pada w wielu miejscach i jeszcze te opady będą z nami przelotne przez kilka godzin. Do tego momentami nieco silniejszy wiatr w całej południowej Wielkopolsce. Ochłodzi się teraz przy opadach deszczu do około 17 stopni, a według synoptyków dziś zobaczymy maksymalnie 22.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
5: 10.
4: Radio
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Nawałnice na południu Polski ewakuowano obóz harcerski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji usłyszał zarzuty. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bardzo silny front od rana przechodzi przez województwo śląskie, powoduje lokalne zalania. Rano ewakuowano obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej na Górnym Śląsku. Harcerze są już bezpieczni, trafili do wyznaczonego tymczasowego schronienia. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla południowej i centralnej Polski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiS-u i Solidarnej Polski. Zarzuty usłyszał też Cezary J. Obaj mają odpowiedzieć za nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Obu zatrzymało wczoraj CBA. Więcej o tym Marcin Starzec.
8: Jak przekazał szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak, obaj zostali zwolnieni do domów, ale są objęci zakazem opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, przez którą Polska Fundacja Narodowa miała stracić niemal 8,5 miliona złotych. Jeszcze wczoraj prokurator przekazał tylko, że śledztwo toczy się w kierunku przestępstwa niegospodarności.
7: Cezary J. i Maciej Eś jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku wydali pieniądze fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy. Rosja może przeprowadzić prowokacje w formie operacji pod fałszywą flagą z użyciem ukraińskich dronów, ostrzegł przed tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a mówił o tym w Stanach Zjednoczonych na publicznej dyskusji o bezpieczeństwie i relacjach transatlantyckich. Putin powiedział miesiąc temu, że jeśli Rosja zostanie zaatakowana przez państwo NATO, to odpowie. To jest rodzaj działania, które może planować, ponieważ jest zdesperowany i przegrywa, przekonywał Sikorski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o powołaniu komponentu obrony pogranicza. Ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski obok tarczy wschód. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Niektóre partie koalicyjne już zapowiadają brak poparcia dla projektu w obecnym kształcie, bo poza centralnym rejestrem lokali rynku nie czekają poważniejsze zmiany. Rząd ugiął się pod naciskiem lobby, mówi Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
9: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
7: Lewica zgłosi poprawki do projektu i będzie się domagać ich włączenia, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Wprowadzenie ewidencji najmu krótkoterminowego to wymóg Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich. Influencerka z Trójmiasta przeprasza za zabieranie roślin z cudzych, nieogrodzonych działek. To miał być filmik, jakich wiele, pokazane jak można uratować rośliny, które wkrótce znikną przez budowę drogi. Influencerka była przekonana, że kwiaty do nikogo nie należą. Tymczasem w internecie zareagowała grupa mieszkańców ostrzegających przed, cytat, grasującą sąsiadką influencerką. Film zniknął z sieci, zamiast niego pojawił się inny z przeprosinami.
10: W mojej głowie była tylko jedna myśl, że ja po prostu nie chcę, żeby te roślinki zostały zaorane. Teraz widzę, że trzeba było sprawdzić, czy to w ogóle można zrobić.
7: Niektórzy mieszkańcy rozważają jednak zgłoszenie sprawy na policję.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje.
11: na rano.
3: 4 minuty mamy już po godzinie 10. W wielu miejscach deszczowo, burzowo, ale deszczu nam potrzeba w środku lata zdecydowanie.
12: Tak, z burzami już nieco mamy na bakier, bo wolimy, żeby jednak nas nie straszyły. Jedźcie ostrożniej, oby nie było żadnej znowu ściany deszczu, takich jakie na południowej, na południu Polski, bo tam rzeczywiście mocno zalewało, więc dbajcie o siebie.
3: Dajcie znać, gdyby coś się działo na trasie. 62500 3164 to wasz numer telefonu. Piszcie też w sieci.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
9: Radio na wakacje.

0: 17 minut mamy po 10, no to zaglądamy do sieci.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: A w internetach oczywiście krążą różnego rodzaju rankingi, które ustawiają nas w szeregu. No i jeden z takich rankingów właśnie się pojawił, trochę szokuje.
2: Trochę tak. Znacie już na pewno Julię Wieniawę. Ona wielu różnych dziedzin próbuje i muzyka, i ma swoje chyba perfumy, i tutaj biznesy,
0: wszystko
2: i projekty.
0: Ma swoje. Wszystko, tak.
2: Przeróżne i kampanie reklamowe, oczywiście programy telewizyjne, no i jeszcze film się okazuje i tutaj bryluje.
0: Mamy nowy ranking Instytutu Monitorowania Mediów i magazynu Forbes, no i tam okazuje się, że w kategorii filmy to właśnie Julia Wieniawa jest numerem jeden. Chodzi o ranking najcenniejszych kobiecych marek osobistych,
2: tak,
0: w tej kategorii.
2: Ranking najcenniejszych kobiet filmu,
0: tak, co,
2: i wyprzedziła, uwaga, Kuleszę, Jandę i Holland.
0: Okazuje się, że liczono oczywiście wszystkie kwestie, czyli wszelkie wpływy, możliwości finansowe, to ile na przykład taka postać pani Julii jest w stanie wygenerować przychodu dla produkcji. No i wyszło na to, że oszacowano tą wartość przekazów medialnych
2: na jej temat
0: na 223 miliony złotych, Agnieszka Holland 3 miliony mniej, a Krystyna Janda to już 161 milionów złotych, więc jak angażować aktorkę do reklamy, to właśnie Julię Wieniawę.
2: Czyli to już nie klikalność, tylko przychody. Albo jedno z drugim od razu.
0: Tak. Dzisiaj nie chodzi o wyłącznie o to, co prezentujesz na ekranie, tylko jakie możesz wygenerować złotóweczki.
2: Tomasz, trzeba się poprawić, co byśmy tutaj ranking utrzymali w naszej postaci.
0: No właśnie, na nas możecie liczyć.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
4: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
5: To już 22 minuty po godzinie 10 i oczywiście za kilka chwil najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski.
6: A tutaj także ważna wiadomość dla emerytów i rencistów, bo zmieniają się legitymacje.
5: No i jak to sobie załatwić tutaj w regionie? O tym między innymi powiemy. Będziemy też zapraszać na spacery po Kaliszu.

0: 10:30 wiadomości i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ważna wiadomość dla emerytów i rencistów z południowej Wielkopolski. Zmieniają się legitymacje. Ponadto zaprosimy na historyczne spacery po Kaliszu, a na koniec młodzi piłkarze mocni jak stal.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od poniedziałku 13 lipca legitymacje emeryta i rencisty mają nowe wzory. Zmiany dotyczą zarówno tradycyjnej plastikowej karty, jak i elektronicznej m-legitymacji dostępnej w aplikacji m-Obywatel.
4: Modyfikacje wynikają z nowych przepisów, które obowiązują od lipca tego roku. Wprowadzone zmiany to krok w stronę jeszcze większego bezpieczeństwa danych naszych klientów. Tradycyjna plastikowa karta zyskała nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem. Stare legitymacje zachowują pełną ważność przez okres na nich wskazany, więc nie ma potrzeby składania żadnych wniosków ani odwiedzania placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa z ZUS w Wielkopolsce. Co ważne, osoby, które uzyskują prawo do świadczeń od 1 stycznia 2023 roku, otrzymują tylko m-legitymację dostępną na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu przy użyciu bezpłatnej aplikacji m-Obywatel. Jeżeli takie osoby chciałyby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, mogą złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS, a takowe mieszkańcy południowej Wielkopolski mogą składać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz w oddziale ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, inspektoratach ZUS w Kaliszu i Kępnie oraz w biurach terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pleszewie, Ostrzeszowie i Krotoszynie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Koło przewodników PTTK zaprasza na cykl historycznych spacerów po Kaliszu. W każdą sobotę będzie można posłuchać zupełnie innych opowieści sięgających najdawniejszych dziejów miasta. W tę sobotę, 18 lipca, uczestnicy przechadzki usłyszą o Zamku Kaliskim i murach miejskich słów kilka. Do końca wakacji odbędzie się w sumie 8 spacerów, a przewodnicy PTTK opowiedzą m.in. znanych Kaliszanach, zgromadzeniach zakonnych i staromiejskiej wyspie. Udział w historycznych spacerach po Kaliszu jest bezpłatny. Cykl wpisuje się w obchody roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Start o godzinie 12:00. Zbiórka przed Kaliskim Ratuszem. To sukces, na który w Pleszewie czekano od 15 lat. Młodzi piłkarze Stali Pleszew wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Polski LZS w kategorii U15, potwierdzając, że hasło mocniej jak stal nie jest przypadkowe.
5: Brązowy medal Stal Pleszew zdobyła podczas finału Centralnego Ogólnopolskiego Turnieju LZS Chłopców piłkarska kadra Czeka imienia Stanisława Tymowicza, który odbył się w Słubicach. Reprezentując Wielkopolskę, młodzi zawodnicy rywalizowali z najlepszymi drużynami z 10 województw. To pierwszy taki sukces od 15 lat, podkreśla prezes Stali Pleszew Tomasz Zawada. Klub jest największym ośrodkiem piłkarskim w Pleszewie. Trenuje w nim 420 zawodników i zawodniczek w wieku od 4 do 18 lat, a do rozgrywek zgłoszonych jest 21 drużyn, w tym dwie dziewczęce. Brązowi medaliści to chłopcy w wieku 14 i 15 lat. Zanim awansowali do finału ogólnopolskiego, wygrali eliminacje rejonowe oraz Mistrzostwa Wielkopolskie z udziałem drużyn z 8 powiatów. W Słubicach nie przegrali ani jednego meczu. Odnieśli 3 zwycięstwa, 2 remisy, a w spotkaniu o trzecie miejsce pewnie pokonali Czarnych Połaniec 4-0. To nie tylko sportowy sukces jednej drużyny, ale też efekt konsekwentnie prowadzonego szkolenia młodzieży. Brązowy medal pokazuje, że w Pleszewie rosną piłkarze, którzy już dziś potrafią rywalizować z najlepszymi w kraju. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
5: Radio

0: Dzień dobry z Kalisza.
1: Za 10 minut będzie już godzina 11. Za chwilę południowa zmiana w Radiu Centrum. Marzanna Forysiak dzisiaj
2: tak
1: przejmuje
2: jest,
1: stery.
2: Oby nie zmoknięta, no i my też jakoś będziemy musieli tu pokombinować. Czyż gramy, tak fajnie tak, posiedzieć.
1: Gramy dla was dobrze, ruszamy teraz w podróż do Nowego Jorku. Ona jest całkiem przyjemna muzycznie z Arturem Gadowskim.
2: Tak jest, a wy dbajcie o siebie, uważajcie na siebie i życzę wam pięknej środy.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: A.

0: Lubuskiej. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: No, powiedzieć, że pada, to troszkę za mało. Leje. To prawdziwa ulewa, zwłaszcza w Kaliszu w tej chwili. Jeżeli macie taką możliwość, to lepiej nie wychodźcie, bo parasol nie pomaga. Kurtka przeciwdeszczowa też na kilka pierwszych minut. Dzisiaj troszkę popada, z tego co mówią synoptycy. 21-22 stopnie. Będą też oczywiście przejaśnienia, będą chwile ze słońcem, ale to znacznie później.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
5: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Kontrola potwierdza, w warszawskim szpitalu był salonik dla VIP-ów. Policja złapała recydywistę, który w Łodzi atakował kobiety. Hiszpania świętuje awans do finału piłkarskich mistrzostw świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli w warszawskim szpitalu południowym. Raport potwierdza nieprawidłowości, w tym istnienie szpitalnego pokoju VIP i przekraczanie przez lekarzy dopuszczalnych godzin w trakcie dyżurów. Na SOR-ze szpitala południowego przyjmowano umówionych wcześniej pacjentów, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
7: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
6: W szpitalu odbywają się jednocześnie kontrole warszawskiego ratusza, Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Są związane ze zgonami, do których doszło na terenie szpitala, i z zarzutami o bezczeszczenie ciał zmarłych. Tymczasem 77% z nas uważa, że rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. Przeciwnych temu jest niecałe 17%, tak mówi sondaż Ibris. Do 7 lat więzienia grozi mężczyźnie, który atakował kobiety na Dąbrowie w Łodzi. Jedną z nich najpierw złapał za biust, a gdy kobieta zaczęła uciekać, kilkukrotnie strzelił do niej z wiatrówki. Innej kobiecie groził nożem. 48-letni mężczyzna nie przyznał się do winy, mówi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
8: Nie potrafił jednakże wskazać, dlaczego przefarbował w ostatnich dniach włosy i brodę. Ogłoszono mu zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, jak również gróźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej.
6: Mężczyzna był wielokrotnie karany za rozboje i gwałt. W więzieniach spędził łącznie 17 lat. Został już zamknięty w areszcie. Za 3 lata w Giedrzwałdzie pod Olsztynem powstanie Centrum Dziedzictwa Historii i Kultury Warmii. Podpisano umowę. Budynek ma mieć powierzchnię 1500 m2, 19 stref wystawowych i salę widowiskową. Około 2000 hektarów objęły pożary lasu w Fontainebleau na południe od Paryża. W związku z pojawieniem się ognia konieczna była ewakuacja mieszkańców z tamtych okolic. Tamtejsi strażacy nadal walczą z ogniem. Hiszpania zagra w finale piłkarskich mistrzostw świata. Wczoraj wygrała w półfinale z Francją 2-0. Hiszpanie grali znakomicie, a mecz oglądał Błażej Kulesza.
9: Radości hiszpańskich kibiców trudno się dziwić, bo ich piłkarze zagrali perfekcyjny mecz, przede wszystkim w defensywie. Wykorzystany przez Oyarzabala rzut karny w 22 minucie ustawił przebieg meczu. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy zadowoleni z wyniku 1-0, to możemy mieć problemy i nie wystarczy to do zwycięstwa. Byliśmy przekonani, że będą momenty na atak i zdobycie drugiej bramki. I tak też się stało. Po przerwie podwyższył obrońca Pedro Porro. Trójkolorowi bili głową w mur. Trener Didier Deschamps próbował zmian, ale to nie przynosiło rezultatu. Aby mieć jakąkolwiek nadzieję na więcej, musieliśmy dać z siebie wszystko, a niestety nie byliśmy w stanie. To pozostawia nas z ogromnym rozczarowaniem. To rozczarowanie nazywa się walką o brązowy medal.
6: A dziś wieczorem drugi półfinał, czyli Argentyna-Anglia. Początek o 21:00.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No to powoli można wstawiać. 3 minuty po 11:00. Dzień dobry, Marzanna Forysiak, Harry Styles już z nami. As it was.

0: Reklama. Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też?
5: Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.

0: 21 i pół minuty po 11, połówka lipca, bo dziś 15 w kalendarzu. Pogoda to zachęca Cię bardziej do kubka gorącej kawy niż plażowania, ale to nie ma w tym nic złego, też pomaga zwolnić tempo, daje chwilę oddechu. No i przypomina, że wakacje to nie muszą oznaczać tylko i wyłącznie pięknego, pełnego słońca. 196 dzień roku, do końca roku 169 dni, a astronomiczne lato potrwa jeszcze 60 dni, więc 69 dni, więc spokojnie na piękną pogodę i letnie przygody jeszcze jest mnóstwo czasu. A dzisiaj słońce powinno być z nami przez 16 godzin i 7 minut, choć zapewne no, dzisiaj częściej schowa się za chmurami. Ale spokojnie, słońca na pewno nie zabraknie w naszej wakacyjnej muzyce.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
2: Reklama.

0: 11.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tragedia na Prośnie. Szczegóły za chwilę. Ponadto kolejna odsłona wojewódzkiego programu Deszczówka, a na koniec sport i świetny wynik młodych ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ciało młodej kobiety na rzece Prośnie w powiecie pleszewskim. Służby ratunkowe zadysponowano do gminy Czermin w okolicach mostu w miejscowości Robaków we wtorek około godziny 11.
3: Potwierdzamy, że z rzeki zostały wyłowione zwłoki kobiety. Wiemy, znamy tożsamość tej pani, to jest mieszkanka tu naszego powiatu. Wiek, proszę pana, 32 lata.
2: Przekazał Radiu Centrum starszy aspirant Jarosław Gomułka, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Na miejscu pracowały zastępy Straży Pożarnej, cztery jednostki ratowniczo-gaśniczej z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Pleszewa wraz z łodzią i dronem oraz zastęp z OSP w Gizałkach.
4: Podajecie na miejsce zastępów Straży Pożarnej. Przystąpiono do działań. Strażacy wyciągnęli na brzeg ciało kobiety, które dryfowało w rzece Prośnie.
2: Przekazał Radiu Centrum kapitan Artur Burchacki z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Okoliczności tragedii będą badać pleszewscy policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Dzięki temu programowi w Wielkopolsce, w tym na południu Wielkopolski, powstanie 19 miejsc zbiorczych wody opadowej, która potem będzie wykorzystywana do nawadniania terenów zielonych. Samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył na program Deszczówka 2 miliony złotych. Wśród beneficjentów znalazły się powiat pleszewski, ostrzeszowski, a także gminy Ostrów Wielkopolski, Doruchów, Rozdrażew, Ostrzeszów i Krotoszyn. To siódma edycja konkursu.
5: Ten program realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim beneficjentom.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Program ma na celu zwrócenie uwagi lokalnych samorządów oraz mieszkańców na problem niedoborów wody w przyrodzie. Podczas tegorocznego naboru złożono 32 wnioski. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 13 gmin i 6 powiatów. Samorząd województwa wielkopolskiego w ciągu ostatnich 7 lat przekazał na ten program w sumie 11 milionów złotych. Dzięki stworzonym 130 instalacjom możliwe jest zgromadzenie ponad 41 tysięcy metrów sześciennych wody opadowej i nawodnienie 600 tysięcy metrów kwadratowych terenów zielonych. Drugie miejsce za niepokonanym liderem Rowem Rybnik zajęli młodzi żużlowcy Ostrowi w rozegranej we wtorek na Stadionie Miejskim 12. rundzie drużynowego Pucharu II Ekstraligi w klasie 500R. Ostrowianie zdobyli 25 oczek i jako jedyni urwali punkt zwycięzcom z Rybnika. Ozdobą zawodów był pojedynek Szymona Lisa z Ostrowi z mistrzem świata w tej klasie, Franciszkiem Szczyrbą. 14-latek opowiedział Radiu Centrum, jak ta walka wyglądała z jego perspektywy.
6: Przez pierwsze 3 okrążenia byłem przed Frankiem, cały czas gdzieś go czułem na tylnym kole za sobą, ale na trzecim okrążeniu, znaczy na rozpoczętym czwartym wyprzedził mnie, no i potem już nie mogłem go dogonić, tak, na tym okrążeniu.
7: Ale walka z mistrzem świata w tej kategorii to chyba też powód do dumy i do radości, że ta forma jest dobra.
6: No tak, no na pewno, nie? Całe zawody fajnie, nie? Debiut u siebie na miejscu, także no zaliczam do udanych, tak?
7: I walczycie chyba o to drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, cały czas w zasięgu.
6: Tak, tak, cały czas walczymy, żeby mieć w to drugie miejsce, tak?
2: Powiedział Radiu Centrum młody ostrowski żużlowiec. Szymon Lis zdobył 11 punktów, Dorian Biedrzycki 9, a Wojciech Kowal 5. Ostrowia po turnieju na swoim torze zrównała się w klasyfikacji generalnej z zespołem z Krosna. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, w środę o 17.30 na Stadionie Miejskim odbędzie się zaległa 6. runda tych samych młodzieżowych zmagań.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 12.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Gwałtowne burze przechodzą przez południową Polskę. Służby ostrzegają przed kolejnymi intensywnymi opadami, silnym wiatrem i możliwymi podtopieniami. Więcej na ten temat, ja zresztą nie tylko o pogodzie, już za chwilę w wiadomościach o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz chwilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
5: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Pozostajemy w zasięgu słabego klidawyżu z nadmorza norweskiego w ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim. 16 stopni w tej chwili na termometrach, temperatura odczuwalna 14, ciśnienie 1022 hektopaskale i słaby wiatr do 11 km na godzinę. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie również grad.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Na Śląsku sprzątanie po gwałtownych porannych burzach. Zarzuty dla zatrzymanych przez CBA członków zarządu Fundacji Narodowej. Robert Lewandowski już po pierwszym treningu w nowym klubie. Miriam Lipińska. To był niespokojny, burzowy poranek na Śląsku. Gwałtowne ulewy zalały drogi. Najtrudniejsza sytuacja jest w Raciborzu i okolicach. W sąsiedniej Kuźni Raciborskiej ewakuowano obóz harcerski. Strażacy od rana usuwają skutki nawałnicy. Interweniowali już ponad 100 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
6: Przede wszystkim interwencje dotyczą wypompowania wody z zalanych posesji ulic i niższych kondygnacji budynków. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zestawy pompowe spoza powiatu. W tej chwili sytuacja już stabilizuje się.
5: A dziś synoptycy znów ostrzegają przed burzami na południu kraju i miejscami w centrum. Alerty drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w Łódzkiem, części Lubelszczyzny, Mazowsza, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Znów mocno popada. Może spaść do 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś i jej były prezes Cezary J. z zarzutami. Dotyczą sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do winy, jak poinformował prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Kampania była sprzeczna z celami statutowymi fundacji i wyrządziła fundacji szkodę w wielkich rozmiarach. Na kampanię poszło ponad 8 milionów złotych.
7: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingowych politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
5: Obaj podejrzani mają zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano też ich paszporty. Grozi im do 10 lat więzienia. Warszawa ma dwie nowe wiceprezydentki. Miejsce Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, które złożyły dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym, zajmą Izabela Marcewicz-Jędrysik i Magdalena Młochowska. Marcewicz-Jędrysik to menedżerka zdrowia od lat związana z warszawskimi szpitalami i to właśnie ona ma uzdrowić sytuację w stołecznych placówkach. Jest profesjonalistką z dużym dorobkiem, mówi Rafał Trzaskowski.
8: No oczywiście wnosi to, co dla nas najważniejsze, a mianowicie praktyczną wiedzę, w jaki sposób organizować sprawny i bezpieczny system ochrony zdrowia, skoncentrowany na potrzebach pacjenta.
5: Z kolei Magdalena Młochowska dotychczas odpowiadała w ratuszu za kwestie środowiskowe jako dyrektorka koordynatorka. Jako wiceprezydentka poza nimi będzie zajmować się także polityką mieszkaniową. I na koniec sport. Robert Lewandowski oficjalnie został przedstawiony kibicom Chicago Fire. Polak ma już za sobą pierwszy trening z nowym zespołem. Zdradził też, dlaczego zdecydował się przenieść za ocean.
9: Byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł. Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
5: Lewandowski prawdopodobnie zadebiutuje w nowych klubowych barwach w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Rywalem strażaków z Chicago będzie drużyna Vancouver Whitecaps.
4: Kursy walut.
3: Sprawdzamy średnie ceny w kantorach. Euro po 4,32 zł, dolar amerykański po 3,79 zł, frank szwajcarski 4,67 zł i funt brytyjski 5,07 zł.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 12.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

0: Oj, będzie się działo, to będzie coś więcej niż walka o finał mundialu. Dziś wieczorem Argentyna zmierzy się z Anglią w jednym z najbardziej naładowanych emocjami meczów w historii futbolu. Stawką jest awans do finału, gdzie czeka już Hiszpania, ale ta rywalizacja od lat wykracza poza sport. Argentyńczycy do dziś pamiętają legendarny ćwierćfinał mundialu z 1986 roku, kiedy Diego Maradona poprowadził swój zespół do zwycięstwa, zapisując się w historii słynną ręką Boga. Paradoksem jest fakt, że to właśnie Anglicy przywieźli futbol do Argentyny. Marynarze, kolejarze i emigranci zaczepili tam miłość do piłki, a pierwszy argentyński związek piłkarski założył Szkot. A przed nami kolejna odsłona ponad stuletniej rywalizacji mistrza z uczniem. No i niewygadalną rolę grają też argentyńscy fani, którzy mają przekonanie, że są najlepszymi, najbardziej zagorzałymi kibicami na świecie. No i zgodnie z tymi przekonaniami się zachowują. A odpowiedź na pytanie, kto zagrał złoto mistrzostw świata, poznamy już dziś po ostatnim gwizdku.
1: Radio na wakacje. Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
1: Reklama.

0: Z okazji setnej rocznicy urodzin malarza Galeria Tarasina zaprasza na wystawę Wracając do Tarasina, a zaproszenie w wiadomościach o 12.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 12.30 przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne oszustwo na policjanta w południowej Wielkopolsce. Szczegóły za chwilę. Ponadto zaprosimy na nową wystawę w Kaliskiej Galerii Tarasina. A na koniec sport i szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie. Bez szczęścia do pogody.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Oszustwo na policjanta w powiecie ostrzeszowskim. 45-latek stracił 89 tysięcy złotych. O zdarzeniu Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie została powiadomiona w poniedziałek 13 lipca.
3: Jak wynika z ustaleń, z pokrzywdzonym za pośrednictwem aplikacji WhatsApp skontaktował się mężczyzna, który podczas wideorozmowy podawał się za funkcjonariusza policji. Aby uwiarygodnić swoją tożsamość, posługiwał się sfałszowanymi dokumentami oraz przekonywał, że prowadzone są działania związane z rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej działającej w jednym z banków. Twierdził, że pieniądze zgromadzone na koncie 45-latka są zagrożone i należy je niezwłocznie przelać na tzw. konto techniczne, gdzie będą bezpieczne do czasu zakończenia policyjnej akcji.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowy Magdalena Handziuk, rzecznik prasowy ostrzeszowskich policjantów. Niestety mężczyzna uwierzył w historię oszusta i przelał swoje oszczędności na konto wskazane przez przestępcę. Dopiero później zorientował się, że został zmanipulowany przez złodzieja. O tym, jak uchronić się przed podobnymi oszustwami, przeczytacie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza na otwarcie najnowszej wystawy pod tytułem Wracając do Tarasina. W 2026 roku przypada setna rocznica urodzin malarza, dlatego ekspozycja będzie ukłonem, który złożą kaliszaninowi współcześni artyści.
4: Wystawa będzie dialogiem artystek i artystów z twórczością swojego patrona. Ich prace realizowane są w najróżniejszych mediach. Od ulubionego przez Tarasina malarstwa, przez obiekty, po wideo i działania w przestrzeni publicznej. Punktem wyjścia projektu jest prezentacja wszystkich dzieł tytułowego bohatera wystawy, Jana Tarasina, które znajdują się w kolekcji galerii.

Za kwadrans godzina 13, a teraz będzie mowa o bardzo ważnej sprawie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu pilnie apeluje o pomoc. Zapasy krwi grupy 0RH+, BRH+, oraz ARH- osiągnęły bardzo niski poziom. Każda donacja ma dziś ogromne znaczenie i może uratować zdrowie, nawet życie osób, które czekają na transfuzję. Jeśli jesteście posiadaczami jednej z tych grup krwi, możecie ją oddać. Zgłoście się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu lub jednego z terenowych oddziałów. Osoby z pozostałymi grupami krwi również mogą pomóc, oddając osoczem. Pamiętajmy, że krwi nie da się wyprodukować ani niczym zastąpić. Jedynym źródłem tego bezcennego leku jest drugi człowiek i być może właśnie wasza decyzja okaże się dla kogoś najcenniejszym darem.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 29-letni mieszkaniec Poznania został zatrzymany po tym, jak w internecie zapowiedział chęć dokonania zamachu w jednym z miejskich przedszkoli. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 13.
2: Reklama.
3: To będą

0: i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Deszcz, zachmurzenie duże, ale będą przejaśnienia i z tego, co mówią synoptycy, mają się pojawić pod wieczór. Jeżeli chodzi o opady deszczu, to trochę nam jeszcze popada. Miejscami również burza, lokalnie możliwy grad. Prognozowana suma opadów dziś do 55 mm. Maksymalnie dziś na termometrach zobaczymy w regionie 22 stopnie. Wiatr słaby północno-wschodni i wschodnie ciśnienie w tej chwili 1022 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Mężczyzna planujący zamachy na poznańskie przedszkola zatrzymany. NIK pokazała raport po kontroli w szpitalu południowym. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w prokuraturze. Chodzi o czas, gdy szefował Muzeum II Wojny Światowej. Miriam Lipińska planował zamach z maczetą na 3 przedszkola w Poznaniu i zabójstwa przedszkolaków. 29-latek o swoich planach napisał na jednym z portali. Kilka godzin po wpisie został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa, grozi mu do 15 lat więzienia. W czasie przesłuchania powiedział śledczym, co nim kierowało.
7: Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
6: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Potwierdziły się nieprawidłowości, w tym istnienie saloniku VIP w placówce i przyjmowanie na tamtejszym SOR-ze umówionych wcześniej pacjentów.
8: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
6: Mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Z raportu wynika też, że personel pracował ponad normę.
8: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
6: W placówce kontrolę prowadzą też NFZ, Stołeczny Ratusz, Państwowa Inspekcja Pracy, CBA i prokuratura, która bada przypadki śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w prokuraturze w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie wszczęto po medialnych doniesieniach, według których Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku miał korzystać z apartamentu Deluxe w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 kilometrów od niej. Karol Nawrocki miał nie płacić za ten pobyt. Sam Nawrocki zaprzecza, by mieszkał tam przez 200 dni. Twierdzi, że spędził w apartamencie jedynie kwarantannę podczas pandemii COVID. I na koniec zmieniamy temat. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jelenia Góra w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak, odkarmiony i zbadany przez lekarza, został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
9: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura. Poleciał. Mamy sukces.
10: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
6: Mówili Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamierznica. A w ciągu 20 lat liczba par bielika zwiększyła się w Polsce z 450 do 3000.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No radzą sobie naprawdę nieźle. 4 minuty po 13:00 OMD. In on again.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Ostatni tydzień lata to singiel Gipsa, czyli Mateusza Przybylskiego, nagrany we współpracy z Igo i producentem For Money. Ten utwór ukazał się na albumie Nord, a na ostatni dzień lata możecie głosować na rc.fm, bo to propozycja do naszej listy.
1: Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
5: O kurczątko, ona stoi.
4: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
5: A mówią, że jak tanio, to słabo.
4: Bo nie znają Wesołka.
5: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To będzie unikatowa muzyka. Jak brzmiała właśnie ta muzyka, która była wykonywana ponad 200 lat temu w polskich rzeżach wolnomularskich? Posłuchamy o tym w wiadomościach o godzinie 13.30. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: 13.30 i to już pora na wiadomości z południowej Wielkopolski. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wystawie w Antoninie, zaprosimy na wyjątkowy koncert do Dobrzycy, a na koniec Ostrowska Stal z problemami.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Weekend z Radziwiłłami w Pałacu w Antoninie ma swoją kontynuację. Jest nią plenerowa ekspozycja pod tytułem Od Pałacu Myśliwskiego do Salonu Muzycznego, opowiadająca o historii Antonina i jego muzycznym dziedzictwie. Jej kuratorką jest Anna Tabaka.
3: Wystawa mówi o tym, jak tradycje muzyczne wracały tutaj do pałacu. Po 1945 roku wystawa mówi o tym, że to była droga ciekawa, ale żmudna, długa, że to się nie stało ad hoc, tylko trzeba było się nad tym napracować społecznie. Znalazły się oddzielne plansze poświęcone społecznikom ostrowskim, Franciszkowi Kowalskiemu, Kazimierzowi Pusakowi, Henryce Górnej. Gdyby niewielka praca na początku społeczna, do tego wielkiego remontu z lat 80., 90. nie doszło.
2: Społecznicy z regionu prosili o nagłośnienie sprawy przez znane osoby z Warszawy. Na ich apel odpowiedział Jerzy Waldorf, pisarz i dziennikarz.
4: Jerzy Waldorf był, nazwijmy, człowiekiem instytucją. Jego pióra i uwag często władze, szczególnie lokalne, się bały. Tu, kiedy to zobaczył, będąc na miejscu, dokonując wizji lokalnej, w jakim to jest opłakanym stanie, ze względu na wagę tego punktu na mapie polskiej kultury, zaczął grzmieć i pewnie ze względu, że też i władzom zależało na pewnym poklasku, nie mogły wszystkich robić wbrew społeczeństwu, no poskutkowały. Władze centralne wpłynęły na władze lokalne. Zaczął się remont.
2: Dodał profesor Michał Jarnecki z Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA UAM w Kaliszu. Postać Jerzego Waldorfa pojawiła się nie tylko na wystawie, upamiętnia go uroczyście zasadzony dąb. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Jak brzmiała muzyka wykonywana ponad 200 lat temu w polskich lożach wolnomularskich? Tego będzie można dowiedzieć się we wtorek, 21 lipca o 18 w sali balowej Pałacu Muzeum Ziemieństwa w Dobrzycy.
5: Zaprosimy do wspólnego wysłuchania tej zjawiskowej i unikatowej muzyki. Zapoznamy także się z wykładem doktoranta muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, no i kuratora tego projektu, Alana Woźniaka.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Dariusz Grodziński, dyrektor Muzeum Ziemieństwa w Dobrzycy. Wydarzenie jest częścią projektu Polska Muzyka Wolnomularska początku XIX wieku, wydanie CD i publikacja nagrań online, którego celem jest przygotowanie pierwszego nagrania fonograficznego repertuaru wolnomularskiego. Przystąpili do procesu licencyjnego w Polskiej Lidze Koszykówki, ale nie dołączyli wymaganych gwarancji finansowych oraz potwierdzonego budżetu. Mowa o koszykarskiej spółce Stal S.A., która w czwartkowy wieczór wydała komunikat do kibiców.
6: Właściciel Łukasz Majewski i prezes zarządu Grzegorz Ardeli w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych poinformowali, że w wymaganym terminie 14 lipca, będącym ostatnim dniem przewidzianym na złożenie zgłoszenia do procesu licencyjnego w Polskiej Lidze Koszykówki, złożyli wniosek o przyznanie licencji na udział w rozgrywkach sezonu 2026-2027. Jednocześnie zaznaczyli, że na obecnym etapie dokumentacja została złożona bez wymaganych gwarancji finansowych oraz potwierdzonego budżetu. Zgodnie z procedurą licencyjną Polska Liga Koszykówki wezwie klub do uzupełnienia braków formalnych oraz przedstawienia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Stal czeka na decyzję władz miasta oraz radnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego odnośnie finansowego wsparcia klubu. Od tej decyzji uzależnione są również ostateczne deklaracje strategicznych sponsorów, którzy czekają na stanowisko miasta Ostrów Wielkopolski przed podjęciem decyzji o zakresie swojego zaangażowania finansowego. W związku z powyższym klub nie ma obecnie możliwości przedstawienia ostatecznego budżetu ani złożenia wiążących gwarancji finansowych wymaganych w procesie licencyjnym. Czytamy w komunikacie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 14.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: W naszej giełdzie pracy już działa ten numer telefonu 88 400 106 4, 88 400 106 4, dla wszystkich poszukujących pracy.
0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowiska pracownik ogólnobudowlany, murarz oraz kierowca do firmy budowlanej. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu Eugeniusz, numer telefonu 502 136 655.
0: Ogłoszenia płatne.

0: Skrót ogłoszeń o zatrudnieniu już za chwilę znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum, a kolejna giełda pracy już jutro.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Pozostajemy w zasięgu słabego klina wyżu z nadmorza norweskiego. W ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim ciśnienie dzisiaj całkiem przyjemne, 1022 hektopaskali. I ta temperatura też nie najgorsza. 19 stopni, odczuwalna 17, ma być maksymalnie dziś w regionie 22, więc gorąco nie. Gorąco jeszcze przed nami, z tego co mówią synoptycy. A dzisiaj zachmurzenie duże, przejaśnienia dopiero pod wieczór i przez cały dzień opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 14.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Burze nie odpuszczają. Znów są alerty dla południa kraju. Unijni ambasadorowie zdecydowali w sprawie tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Sprawdzimy też sytuację na nadbałtyckich kąpieliskach. Ostatnio na wielu z nich był zakaz kąpieli. Mirjam Lipińska. Nawet 55 mm deszczu, grad i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Synoptycy znów ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami. Alerty drugiego stopnia wydali dla Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w Łódzkiem, dla południa Lubelszczyzny, Mazowsza i Wielkopolski i dla części Dolnego Śląska. Najdłużej ostrzeżenia będą obowiązywać na południowym wschodzie, do północy. Mimo burz i ulewnego deszczu zagrożenie pożarowe w lasach nie maleje. Dlaczego tak się dzieje, tłumaczy Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
6: Generalnie zmagamy się w ogóle w całej Polsce z niedoborem wody, w związku z czym jeżeli nawet opady wystąpią, to one poprawiają nam tylko chwilowo sytuację. Druga sprawa, pamiętajmy o ich charakterze. Jeżeli one mają taki charakter nawalny, to niestety po wcześniej spieczonej nawierzchni gleby tworzy się skorupa i te opady po prostu spłyną, a nie wsiąkną.
5: Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Pożary pustoszą Europę Zachodnią i Południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii. Unia Europejska nie będzie już udzielać schronienia Ukraińcom podlegającym obowiązkowi wojskowemu. Ustalili to ambasadorowie państw wspólnoty. Tomasz Orchowski.
7: Ambasadorowie zgodzili się, że do 2028 roku należy przedłużyć prawo Ukraińców do życia, pracy i otrzymywania świadczeń na terenie Unii. Wyłączyli jednak z tego Ukraińców w wieku poborowym, choć ci, którzy dostali dotychczas ochronę, nie będą jej pozbawieni. Chciały tego same władze w Kijowie, które zmagają się z coraz większymi brakami kadrowymi w armii. Zgodnie z ukraińskim prawem, mężczyźni między 23 a 60 rokiem życia nie mogą opuszczać kraju. Kryzys mobilizacyjny w Ukrainie jest bardzo duży. W zeszłym tygodniu we Lwowie doszło do zamieszek po zatrzymaniu na ulicy mężczyzny, który miał podlegać obowiązkowi wojskowemu.
5: Obecnie w Unii żyje prawie 4,5 miliona Ukraińców objętych tymczasową ochroną przyznaną po wybuchu wojny. Mniej niż 30% stanowią mężczyźni. Najwięcej Ukraińców mieszka w Niemczech, Polsce i Czechach. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się z oficjalną prośbą do prezydenta, by ten przyjął ślubowanie odmianowanego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry.
8: Zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osobę wybraną przez Sejm.
5: Sędzia Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm 11 czerwca. Prezydent do tej pory nie odebrał od niego ślubowania. To już piąty sędzia Trybunału Konstytucyjnego czekający na złożenie ślubowania przed Karolem Nawrockim. I na koniec zmieniamy temat. Groźne prądy wsteczne odpuściły. Na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem powiewają dziś białe flagi. A to oznacza, że znów można wchodzić do wody i się kąpać.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A my mamy takie kąpiele z nieba dzisiaj. 3,5 minuty po 14. Teddy Swims.

0: Reklama. Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
0: Reklama.

Drobna naprawa potrafi być wielkim problemem, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma komu pomóc. Dlatego warto przypomnieć o kolejnej odsłonie programu Złota Rączka dla Seniora w Kaliszu. To bezpłatna pomoc dla mieszkańców miasta, którzy ukończyli 60 lat i spełniają określone kryteria. Fachowiec może pomóc przy drobnych naprawach i pracach technicznych w domu, takich, które nie wymagają interwencji pilnej, ale często trudno je wykonać samodzielnie. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 13 do 17. A co ważne, zadzwonić może nie tylko sam senior, ale także ktoś z rodziny, sąsiad czy pracownik instytucji pomagającej. A dzwonić można pod numer telefonu 669 227 724. To kontakt do koordynatora usługi. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Strażacy walczą ze skutkami ulewy, która nawiedziła nasz region. Deszcz i burze nie odpuszczają. Do godziny 18 jeszcze obowiązują komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A szczegóły w wiadomościach o 14.30.

0: 14.30 przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja po intensywnych opadach deszczu. Ponadto zaprosimy na historyczne spacery po Kaliszu, a na koniec młodzi piłkarze mocni jak stal.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Intensywne opady i liczne zalania piwnic, ulic i posesji na południu Wielkopolski. Strażacy od środowego przedpołudnia walczą ze skutkami ulewy.
3: Głównie polegają te interwencje na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, piwnic, ulic celem udrożnienia ruchu. Główne centrum miasta praktycznie przy Urzędzie Miasta tradycyjnie. Jedyna interwencja, którą mamy poza Ostrowem, to jest miejscowość Smardów. Poza tym wszystkie interwencje na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Działania cały czas trwają. Jesteśmy praktycznie z jednej lokalizacji po przyjęciu zgłoszenia do kolejnej lokalizacji przesyłania.
2: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, i dodał, że w akcji bierze udział 30 strażaków. W Kaliszu na ulicach pracuje aż 50 pożarników.
4: Mamy 11 zgłoszeń związanych z zadaniami. Prowadzimy działania, no i na bieżąco usuwamy te szkody. Wydał się także zastęp do Uniwersytetu Kaliskiego, też na Wojciecha Bogusławskiego. Tam mamy zalaną piwnicę, blisko gdzieś jest serwerownia i tam też będziemy prowadzić działania. To są tylko zalania na bieżąco, albo pompujemy wodę, albo woda po prostu po czasie sama schodzi.
2: Powiedział Radiu Centrum młodszy kapitan Jacek Bartczak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. W Dobrzycy w powiecie pleszewskim piorun uderzył w drzewo w pobliżu marketu. Wybuchł pożar, strażacy gaszą ogień. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla południa Wielkopolski. Według synoptyków taka aura może potrwać do godziny 18.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Koło przewodników PTTK zaprasza na cykl historycznych spacerów po Kaliszu. W każdą sobotę będzie można posłuchać zupełnie innych opowieści sięgających najdawniejszych dziejów miasta. W tę sobotę, 18 lipca, uczestnicy przechadzki usłyszą o Zamku Kaliskim i murach miejskich słów kilka. Do końca wakacji odbędzie się w sumie 8 spacerów, a przewodnicy PTTK opowiedzą o m.in. znanych Kaliszanach, zgromadzeniach zakonnych i staromiejskiej wyspie. Udział w historycznych spacerach po Kaliszu jest bezpłatny. Cykl wpisuje się w obchody roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Start o godzinie 12:00, zbiórka przed kaliskim ratuszem. To sukces, na który w Pleszewie czekano od 15 lat. Młodzi piłkarze Stali Pleszew wywalczyli brązowy medal mistrzostw Polski LZS w kategorii U15, potwierdzając, że hasło "mocni jak stal" nie jest przypadkowe.
5: Brązowy medal Stal Pleszew zdobyła podczas finału centralnego ogólnopolskiego turnieju LZS Chłopców piłkarska kadra Czeka imienia Stanisława Tymowicza, który odbył się w Słubicach. Reprezentując Wielkopolskę, młodzi zawodnicy rywalizowali z najlepszymi drużynami z 10 województw. To pierwszy taki sukces od 15 lat, podkreśla prezes Stali Pleszew Tomasz Zawada. Klub jest największym ośrodkiem piłkarskim w Pleszewie. Trenuje w nim 420 zawodników i zawodniczek w wieku od 4 do 18 lat, a do rozgrywek zgłoszonych jest 21 drużyn, w tym dwie dziewczęce. Brązowi medaliści to chłopcy w wieku 14 i 15 lat. Zanim awansowali do finału ogólnopolskiego, wygrali eliminacje rejonowe oraz Mistrzostwa Wielkopolski z udziałem drużyn z 8 powiatów. W Słubicach nie przegrali ani jednego meczu. Odnieśli 3 zwycięstwa, 2 remisy, a w spotkaniu o trzecie miejsce pewnie pokonali Czarnych Połaniec 4-0. To nie tylko sportowy sukces jednej drużyny, ale też efekt konsekwentnie prowadzonego szkolenia młodzieży. Brązowy medal pokazuje, że w Pleszewie rosną piłkarze, którzy już dziś potrafią rywalizować z najlepszymi w kraju. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 15.

0: gwiazdami wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnes i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
5: Reklama.
6: Radio Centrum.

Za 13 minut godzina 15, teraz małe wyzwanie na dziś. Dziś obchodzimy dzień bez telefonu komórkowego. No trochę brzmi jak misja niemożliwa, prawda? No nic dziwnego, bo smartfon to dzisiaj już nie tylko telefon, ale też portfel, aparat, mapa, kalendarz, no jeszcze parę różnych innych rzeczy. No całe nasze cyfrowe życie w jednej kieszeni. No ale może jednak warto chociaż na chwilę odłożyć, gdzieś na bok, sprawdzić jak smakuje dzień offline. Naukowcy przekonują, że warto, bo taki inny cyfrowy odpoczynek pomaga się wyciszyć, zmniejsza stres i pozwala po prostu cieszyć się chwilą bardziej. A przy okazji dobrze jest też od czasu do czasu wyczyścić ekran telefonu, bo podobno potrafi zgromadzić więcej bakterii niż niejedna wyjątkowo brudna klamka. Więc spróbujcie dzisiaj pobyć przez chwilę offline. Spacer, kawa z bliską osobą czy jakaś dobra książka naprawdę nie potrzebują zasięgu.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Jest 14.52. Antona, wiesz, najnowsze informacje. Dwie kobiety trafiły do szpitala, w tym jedna z nich jest w ciąży. To skutek zderzenia się dwóch aut na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu. Nadal w tym miejscu występują utrudnienia. Kierowcy, proszę, zdejmijcie nogę z gazu i wzmóżcie swoją czujność, bo widoczność jest ograniczona i naprawdę nietrudno wypadek.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: Uważajcie, kierowcy, mamy zdarzenie dwóch aut na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu. Dwie kobiety, w tym jedna w ciąży trafiły do szpitala. Na ulicy Piłsudskiego wciąż mamy utrudnienia w ruchu. Warunki są dziś wyjątkowo niesprzyjające. Słaba widoczność, ślisko, a więc kierowcy, noga z gazu.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
5: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
6: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
7: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
6: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
8: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
6: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
2: Reklama.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
11: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
12: Pogoda na dziś.
0: Cały czas zachmurzenie duże, przejaśnienia mają się pojawić, ale dopiero pod wieczór. Poza tym opady deszczu, które nas cały czas nie opuszczają, miejscami burze, a miejscami to opady deszczu naprawdę bardzo obfite. Maksymalnie dziś na termometrach 22 stopnie, w tej chwili mamy 20, a temperatura odczuwalna 21. Wiatr słaby, północno-wschodni, wschodni, ciśnienie 1022 hektopaskale, na razie niezmienne.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
11: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Właśnie minęła 15.
13: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
14: Będą poprawki do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Noworodek z promilem alkoholu w organizmie to w Łódzkiem. MON tworzy nowy rodzaj wojsk. Miriam Lipińska. Koalicja rządząca podzielona w sprawie przyjętego wczoraj przez rząd projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Zdaniem polityków Polski 2050 i Lewicy to absolutne minimum nakazane przez Unię Europejską. Dlatego będą poprawki, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.
15: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
14: Wybraliśmy kompromis, odpowiada wiceminister sportu Ireneusz Raś.
16: Nasze przepisy to ewolucja, a nie rewolucja. Nie eliminowanie tego, co jest motorem też rozwoju polskiej gospodarki.
14: Przyjęty przez rząd projekt zakłada stworzenie centralnego rejestru lokali wynajmowanych na mniej niż 30 dni. Promil alkoholu w organizmie miał noworodek, który urodził się w domu w Ozorkowie w województwie łódzkim. Jego 36-letnia matka była w przeszłości wielokrotnie kierowana na leczenie odwykowe. Dziecko początkowo trafiło do szpitala powiatowego w Zgierzu. Stamtąd zostało przetransportowane do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec jest w tej chwili diagnozowany, mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala.
2: Chłopczyk jest w stanie stabilnym, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzeba temu dziecku troszeczkę pomagać w oddychaniu. Wspiera go taka mało inwazyjna aparatura. To nie jest respirator.
14: 36-letnia matka dziecka straciła już prawa rodzicielskie. Śledztwo pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia prowadzi policja. Na razie kobieta nie usłyszała zarzutów. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód. System umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
14: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Niemcy jednak wezmą udział w wojskowych manewrach, które odbędą się jesienią w Polsce. Organizuje je Koalicja Chętnych, czyli kraje wspierające Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Jeszcze wczoraj z Berlina płynęły zupełnie inne sygnały. Teraz rzecznik niemieckiego rządu przekazał, że trwają analizy dotyczące możliwego charakteru udziału w manewrach. I na koniec zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. W szkołach w całym kraju ruszyły wakacyjne remonty. Gdańsk ma bardzo ambitne plany. W placówkach zostaną wymienione podłogi, okna, zmodernizowane place zabaw i boiska. W wielu szkołach powstaną też pracownie sensoryczne, mówi wiceprezydent Gdańska Monika Chabior.
18: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
14: Gdańsk planuje też w wakacje budowę nowych żłobków.
13: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 3:15. No, dla niektórych z was to jest ten moment, kiedy można było zamknąć drzwi pracy i wrócić do domu, a niektórzy zaczynają, a dla wszystkich Jennifer Lopez.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: No, wygląda na to, że Amerykanie mają już dosyć przestawiania zegarków. Izba Reprezentantów przyjęła ustawę, która ma na stałe pozostawić czas letni. Zazdrościmy. Podczas głosowania nie zabrakło też muzycznego akcentu. Z głośników popłynął legendarny utwór The Beatles, Here Comes the Sun. No trudno, bardziej trafny wybór. A teraz projekt trafi do Senatu. A w Europie tu wciąż czekamy na wspólną decyzję, więc na razie dwa razy do roku nadal będziemy przestawiać wskazówki zegarków.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
5: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
6: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
7: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie silent disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!
8: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: O 15.30 kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a będziemy mówić w nich o programie Deszczówka.

0: 15.30 wiadomości z naszej najbliższej okolicy przedstawił Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tragedia na Prośnie. Szczegóły za chwilę. Ponadto kolejna odsłona wojewódzkiego programu Deszczówka, a na koniec sport i świetny wynik młodych ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ciało młodej kobiety na rzece Prośnie w powiecie pleszewskim. Służby ratunkowe zadysponowano do gminy Czerbin w okolicach mostu w miejscowości Robaków we wtorek około godziny 11.
3: Potwierdzamy, że w rzeki zostały wyłowione zwłoki kobiety. Wiemy, znamy tożsamość tej pani, to jest mieszkanka naszego powiatu. Wiek, proszę pana, 32 lata.
2: Przekazał Radiu Centrum starszy aspirant Jarosław Gomułka, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Na miejscu pracowały zastępy Straży Pożarnej. Cztery z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Pleszewa wraz z łodzią i dronem oraz zastęp z OSP w Gizałkach.
4: Podajecie na miejsce zastępów Straży Pożarnej. Przystąpiono do działań. Strażacy wyciągnęli na brzeg ciało kobiety, które dryfowało w rzece Prośnie.
2: Przekazał Radiu Centrum kapitan Artur Burchacki z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Okoliczności tragedii będą badali pleszewscy policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Dzięki temu programowi w Wielkopolsce, w tym na południu Wielkopolski, powstanie 19 miejsc zbiorczych wody opadowej, która potem będzie wykorzystywana do nawadniania terenów zielonych. Samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył na program Deszczówka 2 miliony złotych. Wśród beneficjentów znalazły się powiat pleszewski, ostrzeszowski, a także gminy Ostrów Wielkopolski, Doruchów, Rozdrażew, Ostrzeszów i Krotoszyn. To siódma edycja konkursu.
5: Ten program realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim beneficjentom.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Program ma na celu zwrócenie uwagi lokalnych samorządów oraz mieszkańców na problem niedoborów wody w przyrodzie. Podczas tegorocznego naboru złożono 32 wnioski. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 13 gmin i 6 powiatów. Samorząd województwa wielkopolskiego w ciągu ostatnich 7 lat przekazał na ten program w sumie 11 milionów złotych. Dzięki stworzonym 130 instalacjom możliwe jest zgromadzenie ponad 41 tysięcy metrów sześciennych wody opadowej i nawodnienie 600 tysięcy metrów kwadratowych terenów zielonych. Drugie miejsce za niepokonanym liderem Rowem Rybnik zajęli młodzi żużlowcy Ostrowi w rozegranej we wtorek na stadionie miejskim 12. rundzie drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi w klasie 500R. Ostrowianie zdobyli 25 oczek i jako jedyni urwali punkty zwycięzcom z Rybnika. Ozdobą zawodów był pojedynek Szymona Lisa z Ostrowi z mistrzem świata w tej klasie Franciszkiem Szczyrbą. 14-latek opowiedział Radiu Centrum, jak ta walka wyglądała z jego perspektywy.
6: Przez pierwsze 3 okrążenia byłem przed Frankiem, cały czas gdzieś go czułem na tylnym kole za sobą, ale na trzecim okrążeniu, znaczy na rozpoczętym czwartym wyprzedził mnie, no i potem już nie mogłem go dogonić tak na tym okrążeniu.
7: Ale walka z mistrzem świata w tej kategorii to chyba też powód do dumy i do radości, że ta forma jest dobra.
6: No tak, no na pewno, nie? Całe zawody fajnie, nie? Debiut u siebie na miejscu, także no zaliczam do udanych, tak?
7: I walczycie chyba o to drugie miejsce w klasyfikacji generalnej cały czas w zasięgu.
6: Tak, tak, cały czas walczymy, żeby mieć w to drugie miejsce, tak?
2: Powiedział Radiu Centrum młody żużlowiec Ostrowi. Szymon Lise zdobył 11 punktów, Dorian Biedrzycki 9, a Wojciech Kowal 5. Ostrowia po turnieju na swoim torze zrównała się w klasyfikacji generalnej z zespołem z Krosna. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, w środę o 17.30 na stadionie miejskim odbędzie się zaległa 6. runda tych samych młodzieżowych zmagań.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: A kierowcy dzisiaj szczególnie ostrożnie trzeba jechać. Pada deszcz, nawierzchnia śliska, widoczność miejscami mocno ograniczona. Zdejmijcie nogę z gazu i zachowajcie koncentrację, bo na drogach nie brakuje utrudnień. W Kaliszu praca na Gulinę, ulicę Górnośląskiej, Dobrzeckiej, Świętego Michała oraz na Złotej. Na Krajowej 12 między Kaliszem a Opatówkiem nadal obowiązują zwężenia, ograniczenia prędkości, są nierówności, tworzą się korki. Więc warto rozważyć objazd przez Tłokienie albo Szałę. Remonty prowadzone są także w Ostrowie Wielkopolskim, na Wrocławskiej, Leduchowskiego i na Krajowej 36 w kierunku Krotoszyna. Utrudnienia czekają również kierowców w Pleszewie, na ulicach Zielonej, Lipowej, Osiedlowej i Kazimierza Wielkiego oraz w Krotoszynie, na Raszkowskiej i Wiśniowej remonty. Jedźcie spokojnie, zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie i bezpiecznie wracajcie do domu.
10: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Ponad 90 osób dziennie traci w Polsce prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę. Po rozszerzeniu przepisu na drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza obszarem zabudowanym liczba zatrzymywanych czasowo uprawnień wzrosła 1/3. W efekcie ostatnich zmian rocznie prawo jazdy stracić może nawet 35 tysięcy polskich kierowców.
10: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 16.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś. Wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
4: Hello, party people. This is Captain Kim speaking.
5: Radio Centrum.
4: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Marcin Daraciński, Niezalnia Tempa i teraz śmielej podbija Hollywood. W sieci właśnie pojawił się pierwszy zwiastun filmu Katastrofa w duecie, w którym polski aktor występuje u boku Ryana Reynoldsa i Kenneta Branagha. Daraciński wciela się w głównego przeciwnika, bohatera granego przez Reynoldsa. Na twórcy zapowiadają widowiskową mieszankę kina szpiegowskiego, komedii i filmu akcji. A to kolejny międzynarodowy projekt w dorobku polskiego aktora, którego mogliśmy już oglądać m.in. w Gambicie Królowej czy serii Mission Impossible. A przed Marcinem Daracińskim także wielka polska premiera. Już pod koniec września do kin trafi długo wyczekiwana ekranizacja lalki Bolesława Prusa, w której aktor wciela się w Stanisława Wokulskiego. No więc to będzie rzeczywiście intensywna filmowa jesień z polskim aktorem w roli głównej. A jeżeli szukacie filmowego pomysłu na dziś, na dzisiejsze deszczowe popołudnie i wieczór, no to warto zajrzeć do Kina Centrum w Kaliszku. Na najmłodszych czekają Minionki i Straszydła. Nowa odsłona przygód uwielbianych bohaterów. Seans z dubbingiem zaplanowana na 16:40 i 18:20. A z kolei dla dorosłych premierowy film Zaproszenie, błyskotliwa komedia z gwiazdorską obsadą. Początek seansu o godzinie 20:00, a szczegóły znajdziecie na rc.fm i na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Dzielnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Pogoda na dziś.
4: Cały czas pozostajemy w zasięgu słabego klina wieżu z nad Morza Norweskiego. W ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim jeszcze trochę popada. Dziś zachmurzenie duże, ale mają być przejaśnienia i to już niedługo, bo z tego co mówią synoptycy, to pod wieczór powinniśmy zobaczyć trochę słońca. Temperatura maksymalna w tej chwili już na termometrach 22 stopnie. Wiatr słaby północno-wschodni i wschodnie ciśnienie 1022 hektopaskale.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 16.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rosyjskie samoloty znów przechwycone nad Bałtykiem. PiS zaczyna walkę o Senat i ogłasza nowy sojusz. Kardynał Dziwisz chce uniknąć przesłuchania przed sądem w sprawie ofiary księdza pedofila. Miriam Lipińska. Kolejne rosyjskie maszyny nad Bałtykiem. Jak poinformował szef MON, polskie samoloty z Malborka przechwyciły parę rosyjskich myśliwców wielozadaniowych z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Do podobnego incydentu doszło także wczoraj, 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku z antyukraińskimi banerami, które pojawiły się na ulicach Owińsk pod Poznaniem. Podejrzani to Polacy w wieku 29 i 49 lat. Grozi im do 3 lat więzienia. Usłyszeli zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, mówi sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
6: Tych banerów były 3 sztuki. Odnośnie tej dwójki zatrzymanych osób, to oni usłyszeli zarzut za ten pierwszy baner, który był powieszany w nocy. On zawierał to hasło nawołujące do nienawiści. Co do tych pozostałych dwóch, tu jeszcze nie wiadomo, czy to na pewno ta dwójka mężczyzn wywiesiła te banery.
5: Mężczyźni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Banery zostały wywieszone w miniony weekend, czyli w okolicy 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. PiS w nowym politycznym sojuszu w walce o Senat. Jarosław Kaczyński ogłosił, że porozumiał się z byłym kandydatem na prezydenta, przewodniczącym bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem w sprawie, jak to ujął, wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie.
7: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
5: Pakt senacki, czyli wspólne listy wyborcze, dały przewagę w Senacie obecnej koalicji rządzącej. Na razie jednak PiS tworzy pakt wyłącznie z samym Markiem Wochem. Kardynał Stanisław Dziwisz pisze do krakowskiego sądu. Chodzi o przesłuchanie go w charakterze świadka w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiary wykorzystania seksualnego przez księdza. Kardynał Dziwisz w piśmie poprosił o niewzywanie go na rozprawę ze względu na wiek i zdrowie, bo zdaniem lekarzy nie może brać udziału w czynnościach wywołujących u niego stres. Tymczasem sąd wyznaczył najnowszy termin przesłuchania hierarchy na początek sierpnia. Zdaniem pełnomocników ofiary księdza Janusza Szymika, który wytoczył proces, Dziwisz mógł wiedzieć o działaniach księdza Jana W., ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Poczwórne szczęście i poczwórne obowiązki. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno przyszły na świat przez cesarskie cięcie w 32 tygodniu ciąży. Jak przyznaje mama czworaczków Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
8: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. Później po 2 tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
5: Za kilkanaście dni rodzice będą mogli zabrać dzieci do domu. To 10. jubileuszowy poród czworaczków w historii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
3: Kursy walut.
4: Euro po 4,32 zł, dolar po 3,78 zł, frank szwajcarski 4,68 zł i funt brytyjski 5,08 zł.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po 16:00.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.

0: Uważajcie, kierowcy, deszczowa pogoda daje się dziś we znaki, także na drogach mokra nawierzchnia, ograniczona widoczność, wymagają większej ostrożności, zdjęcia nogi z gazu. W Kaliszu po wypadku na ulicy Piłsudskiego poszkodowane zostały dwie kobiety, w tym jedna w ciąży. Ze względu na intensywne opady deszczu policjanci musieli czasowo przerwać swoje czynności na miejscu zdarzenia, dlatego utrudnienia mogą potrwać dłużej. Jeżeli możecie, wybierzcie inną trasę, bo tam się niestety korkuje, a wszystkim przypominamy, w taką pogodę warto zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu i dostosować prędkość do warunków na drodze. Bezpiecznej podróży Wam życzymy. Informacje i zdjęcia z wypadku znajdziecie na radiowym Facebooku dzięki pomocy drogowej Kalisz Tir Świątek, asistan24h.eu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
1: To będą

0: Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: 16.30, przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne oszustwo na policjanta w południowej Wielkopolsce. Szczegóły za chwilę. Ponadto zaprosimy na nową wystawę w Kaliskiej Galerii Tarasina. A na koniec sport i Kaliszanie poznali rywala w europejskich pucharach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Oszustwo na policjanta w powiecie ostrzeszowskim. 45-latek stracił 89 tysięcy złotych. O zdarzeniu Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie została powiadomiona w poniedziałek 13 lipca.
3: Jak wynika z ustaleń, z pokrzywdzonym za pośrednictwem aplikacji WhatsApp skontaktował się mężczyzna, który podczas wideorozmowy podawał się za funkcjonariusza policji. Aby uwiarygodnić swoją tożsamość, posługiwał się sfałszowanymi dokumentami oraz przekonywał, że prowadzone są działania związane z rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej działającej w jednym z banków. Twierdził, że pieniądze zgromadzone na koncie 45-latka są zagrożone i należy je niezwłocznie przelać na tzw. konto techniczne, gdzie będą bezpieczne do czasu zakończenia policyjnej akcji.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowy Magdalena Handziuk, rzecznik prasowy ostrzeszowskich policjantów. Niestety mężczyzna uwierzył w historię oszusta i przelał swoje oszczędności na konto wskazane przez przestępcę. Dopiero później zorientował się, że został zmanipulowany przez złodzieja. O tym, jak uchronić się przed podobnymi oszustwami, przeczytacie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza na otwarcie najnowszej wystawy pod tytułem Wracając do Tarasina. W 2026 roku przypada setna rocznica urodzin malarza, dlatego ekspozycja będzie ukłonem, który złożą kaliszaninowi współcześni artyści.
4: Wystawa będzie dialogiem artystek i artystów z twórczością swojego patrona. Ich prace realizowane są w najróżniejszych mediach. Od ulubionego przez Tarasina malarstwa, przez obiekty, po wideo i działania w przestrzeni publicznej. Punktem wyjścia projektu tu jest prezentacja wszystkich dzieł tytułowego bohatera wystawy, Jana Tarasina, które znajdują się w kolekcji galerii, na czele ze słynnymi, tajemniczymi zeszytami. Te autorskie zbiory serigrafii są czymś pomiędzy dziennikiem artysty, szkicownikiem, graficzną powieścią i repozytorium motywów oraz eksperymentów. Zeszytami rządzi zasada montażu, wielokierunkowości i zaskoczenia. Projekt rozpisany jest na dwa rozdziały. Pierwszy zostanie zaprezentowany w lipcu, odsłona druga nastąpi w październiku. W wystawie biorą udział artyści Grzegorz Boże, Ziemowit Fincek, Michał Frydrych, Łukasz Glapka i Tomasz Wolf, Agnieszka Grudzińska, Kornel Janczy, Piotr Kowalski, Dominik Lejman, Irmina Staś oraz Jan Tarasin. Wernisaż w ten piątek, 17 lipca o godzinie 19. Partnerem medialnym jest Radio Centrum. Kasia Gurcewicz, Radio Centrum.
2: Netland MKS Kalisz poznał rywala w pierwszej rundzie EHF European Cup. Kaliszanie rozpoczną europejską przygodę od dwumeczu z czeskim Handball Brno. Pierwsze spotkanie odbędzie się w arenie Kalisz 12 lub 13 września. Rewanż tydzień później 19 lub 20 września, który zostanie rozegrany w Brnie. Czeski zespół ma spore doświadczenie w europejskich pucharach. W poprzednim sezonie dotarł do 1/8 finału EHF European Cup, co jest najlepszym wynikiem w historii klubu. W krajowej ekstralidze Brno zakończyło rozgrywki na 6 miejscu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: A kierowcy, zanim ruszycie w dalszą drogę, chwila uwagi. W wielu miejscach pada deszcz, nawierzchnia jest śliska, widoczność wyraźnie ograniczona. W takich warunkach naprawdę warto zdjąć nogę z gazu i zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu, a do tego dochodzą liczne remonty w naszym regionie. W Kaliszu mamy utrudnienia po wypadku na ulicy Piłsudskiego, w którym poszkodowane zostały dwie kobiety. Jak informuje nasza słuchaczka Edyta, jest bardzo długi korek, który tworzy się od skrzyżowania Alei Wojska Polskiego i Stawiszyńskiej, aż za rondo przy ulicy Godebskiego w stronę Konina. Do tego drogowe kłopoty na ulicy Górnej Dolnośląskiej, gdzie trwa przebudowa przystanków. Przy Serbinowskiej autobusy zatrzymują się na pasie ruchu. Trwają też prace na Dobrzeckiej, na Świętego Michała. Na ulica Złota pozostaje jednokierunkowa na remontowanym odcinku. Największe utrudnienia niezmiennie na Krajowej 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Są zwężenia, uskoki, nierówności, miejscami brak oznakowania poziomego. Kierowcy muszą się liczyć z korkami. W Ostrowie rozpoczął się remont ulicy Wrocławskiej. Prace prowadzone są też na Leduchowskiego oraz na Krajowej 36 w kierunku Krotoszyna, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienia również w Pleszewie, na Zielonej, Lipowej, Osiedlowej i Kazimierza Wielkiego oraz w Krotoszynie, na Raszkowskiej i Wiśniowej. Jedźcie spokojnie, zwracajcie uwagę na oznakowania, zwłaszcza te tymczasowe. I pamiętajcie, przy takiej pogodzie kilka minut później naprawdę jest lepsze niż chwila nieuwagi.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmian w przepisach dotyczących wyposażenia i warunków technicznych pojazdów. Największą uwagę przyciąga plan wprowadzenia obowiązkowych apteczek w samochodach osobowych, ale to tylko jedna z kilku nowych regulacji. Projekt obejmuje również elektryczne hulajnogi i wymusza blokady techniczne uniemożliwiające zwiększenie prędkości maksymalnej powyżej 20 km na godzinę. Ministerstwo planuje zakaz poruszania się po drogach publicznych pojazdów zabytkowych oznakowanych jako współczesne radiowozy policji.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22,5 minuty 17.

0: klap, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
9: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
1: Reklama.
10: Radio Centrum.

0: Za 12 minut godzina 17 w Kaliszu cały czas utrudnienia po wypadku na ulicy Piłsudskiego, w którym poszkodowane zostały dwie kobiety. No i mamy bardzo długi korek, który tworzy się od skrzyżowania Alei Wojska Polskiego i Stawiszyński aż za rondo przy ulicy Godebskiego w stronę Konina. Jeżeli tylko dacie radę, to lepiej wybrać jakąś inną trasę.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Dziś przypada Dzień Śląskiej Flagi. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 17, a tuż po 17 w studiu Radio Centrum pojawi się Damian Klimiński. Ja już pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marzanna Farysiak, do usłyszenia. Pa, pa.
2: Reklama.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
4: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Na termometrach w Kaliszu w regionie południowej Wielkopolski teraz już w okolicach 20 stopni cieplej nie będzie. Nocą temperatura najniżej ma spaść do 16 stopni, ale zachmurzenie cały czas spore i w dalszym ciągu towarzyszą nam opady deszczu. Będą te opady deszczu już słabnąć w dalszej części dnia i wieczorem, a w nocy to mogą być już tylko przelotne opady.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 17.
5: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich myśliwców. Pogoda da nam się we znaki, są ostrzeżenia przed burzami i upałami. Umowa dronowa Unia Ukraina podpisana. Mirjam Lipińska. Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła dziś nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców z Królewca. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, zaznaczył, że rosyjskie samoloty prowadzące agresywną obserwację naszych ćwiczeń nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Także wczoraj nad Bałtykiem polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi. Unia Europejska ogłosiła porozumienie dronowe z Ukrainą. Kijów da swoją wiedzę i doświadczenie. W zamian Unia będzie tworzyła na swoim terenie zakłady, które pomogą zwiększyć produkcję dronów.
7: Ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową. Dzięki tej umowie nasze przesłanie jest jasne. Teraz jest czas na inwestycje w Ukrainie, ponieważ oznacza to inwestowanie w Europę oraz w nasze wspólne bezpieczeństwo i wspólną przyszłość.
8: And our common future.
6: Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała podobne umowy dotyczące dronów z krajami Europy i Bliskiego Wschodu. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem, ale synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny. Krakowska policja zatrzymała mężczyznę, który okradał cmentarne pomniki, w tym na cmentarzu rakowickim. 34-latek usłyszał kilkanaście zarzutów. To jego łupem miała paść metalowa płaskorzeźba z grobu ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego i aktorki Heleny Modrzejewskiej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Awantura w pociągu o dziecko chore na ospę. Taki incydent miał miejsce na trasie relacji Bydgoszcz-Rzeszów, co potwierdza rzecznik PKP Intercity. Rodzice dziecka z wysypką na całym ciele nie chcieli opuścić pociągu. W takich przypadkach nie podróżujmy i poczekajmy, aż objawy ustąpią, przypomina rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
9: Trzeba też pamiętać, że bardzo wiele chorób objawia się takimi wysypkami. W większości jako społeczeństwo jesteśmy uodpornieni przeciwko akurat tej chorobie. Nie jest to choroba wysoce zakaźna, więc ona nie podlega ani kwarantannie. Nie mamy tutaj możliwości zabronienia komukolwiek podróżowania.
6: W przypadku kontaktu z chorobami wysoko zakaźnymi powinniśmy odwiedzić lekarza. I na koniec zmieniamy temat. Złoto-błękitne barwy znów królują na Górnym Śląsku. Dziś przypada Dzień Śląskiej Flagi, symbolu, który od lat podkreśla tożsamość mieszkańców regionu. Coraz częściej powiewa obok flag Polski i Unii Europejskiej na urzędach, szkołach i innych publicznych budynkach. Dla wielu Ślązaków to nie tylko fana, czyli flaga, ale także przypomnienie o swoich korzeniach i kulturze. Śląska aktorka Grażyna Bułka mówi, że najważniejsze jest, by nie wstydzić się tego, kim się jest.
10: Fana fanom, a Ślązakiem trzeba być nawet bez fany. Myślę, że ten Śląsk trzeba mieć w sobie i trzeba na co dzień pokazywać, że jesteś Ślązakiem. My tu są, my tu byli i my tu będziemy.
6: Dzień Śląskiej Flagi zainicjował 15 lat temu europoseł i senator Marek Plura.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty teraz już po 17:00. Damian Kliński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Drodzy kierowcy, przypominam o wypadku, jaki miał miejsce dzisiaj, w związku z którym dwie kobiety zostały poszkodowane na ulicy Piłsudskiego, a ze względu na deszczową aurę te utrudnienia na Piłsudskiego mogą potrwać nieco dłużej. Kierowcy, bądźcie czujni dzisiaj na drogach. Te utrudnienia na Piłsudskiego czekają niestety na kierowców, ale cały czas oczywiście deszczowa aura także kierowcom towarzyszy, więc noga z gazu, jedziemy ostrożnie. Nie, dzisiejsze bardzo obfite opady deszczu też wyrządziły wiele szkód, o czym na pewno będziemy jeszcze dzisiaj wspominać. A jeśli chodzi o informacje z dróg, możecie dawać znać chociażby na facebookowym profilu Radio Centrum, ale także telefonicznie.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: A zdjęcia i informacje dotyczące wspomnianego zdarzenia na facebookowym profilu Radio Centrum. Za te informacje dziękujemy pomocy drogowej Kali Sztir Świątek.
2: Reklama.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Moich marzeń.
7: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Reklama.

18 minut po godzinie 17 i dzień bez telefonu komórkowego. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych na nas czeka. Tak z dwie dekady temu to bardzo łatwo było świętować dzień bez telefonu komórkowego. Wiele osób świętowało codziennie właśnie taką okazję. Dzisiaj właściwie niemożliwe. Dzisiaj już nawet nikt nie jest w stanie takiego święta obchodzić. Telefon możemy zostawić co najwyżej na jakiś czas. Jeśli na przykład gniazdko jest za daleko, a kabel od ładowarki zbyt krótki. Cóż, można spróbować. Polecam serdecznie. My gramy dalej. Paris Hilton teraz już w głośnikach, a niebawem o 17.30 kolejna porcja informacji, w tym tych bardzo ważnych z dróg.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Jakie utwory rozbrzmiewały w polskich lożach wolnomularskich ponad 200 lat temu? Odpowiedź na to pytanie będzie można poznać podczas wyjątkowego wydarzenia, które odbędzie się we wtorek 21 lipca o 18 w sali balowej Pałacu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Więcej o nadchodzącym wydarzeniu opowiemy niebawem, już o godzinie 17.30.

0: 17.30 w tej chwili na zegarach. Teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wystawie w Antoninie, zaprosimy na wyjątkowy koncert do Dobrzycy, a na koniec Ostrowska Stal z problemami.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Weekend z Radziwiłłami w pałacu w Antoninie ma swoją kontynuację. Jest nią plenerowa ekspozycja pod tytułem Od Pałacu Myśliwskiego do Salonu Muzycznego, opowiadająca o historii Antonina i jego muzycznym dziedzictwie. Jej kuratorką jest Anna Tabaka.
4: Wystawa mówi o tym, jak tradycje muzyczne wracały tutaj do pałacu. Po 1945 roku wystawa mówi o tym, że to była droga ciekawa, ale żmudna, długa, że to się nie stało ad hoc, tylko trzeba było się nad tym napracować społecznie. Znalazły się oddzielne plansze poświęcone społecznikom ostrowskim, Franciszkowi Kowalskiemu, Kazimierzowi Pusakowi, Henryce Górnej. Gdyby niewielka praca na początku społeczna, do tego wielkiego remontu z lat 80., 90. nie doszło.
2: A społecznicy z regionu prosili o nagłośnienie sprawy przez znane osoby z Warszawy. Na ich apel odpowiedział Jerzy Waldorf, pisarz i dziennikarz.
5: Jerzy Waldorf był, nazwijmy, człowiekiem instytucją. Jego pióra i uwag często władze, szczególnie lokalne, się bały. Tu, kiedy to zobaczył, będąc na miejscu, dokonując wizji lokalnej, w jakim to jest opłakanym stanie, ze względu na wagę tego punktu na mapie polskiej kultury, zaczął grzmieć i pewnie ze względu, że też i władzom zależało na pewnym poklasku, nie mogły wszystkich robić wbrew społeczeństwu, no poskutkowały. Władze centralne wpłynęły na władze lokalne i zaczął się remont.
2: Dodał profesor Michał Jarnecki z Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA UAM w Kaliszu. Postać Jerzego Waldorfa pojawiła się nie tylko na wystawie. Upamiętnia go uroczyście zasadzony dąb. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Jak brzmiała muzyka wykonywana ponad 200 lat temu w polskich lożach wolnomularskich? Tego będzie można dowiedzieć się we wtorek, 21 lipca o 18 w sali balowej Pałacu Muzeum Ziemieństwa w Dobrzycy.
6: Zaprosimy do wspólnego wysłuchania tej zjawiskowej i unikatowej muzyki. Zapoznamy także się z wykładem doktoranta muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, no i kuratora tego projektu, Alana Woźniaka.
2: A zapraszał słuchaczy Rady Centrum Dariusz Grodziński, dyrektor Muzeum Ziemieństwa w Dobrzycy. Wydarzenie jest częścią projektu Polska Muzyka Wolnomularska początku XIX wieku, wydanie CD i publikacja nagrań online, którego celem jest przygotowanie pierwszego nagrania fonograficznego repertuaru wolnomularskiego. Przystąpili do procesu licencyjnego w Polskiej Lidze Koszykówki, ale nie dołączyli wymaganych gwarancji finansowych oraz potwierdzonego budżetu. Mowa o koszykarskiej spółce Stal S.A., która wydała komunikat do kibiców.
7: Właściciel Łukasz Majewski i prezes zarządu Grzegorz Ardeli w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych poinformowali, że w wymaganym terminie 14 lipca, będącym ostatnim dniem przewidzianym na złożenie zgłoszenia do procesu licencyjnego w Polskiej Lidze Koszykówki, złożyli wniosek o przyznanie licencji na udział w rozgrywkach sezonu 2026-2027. Jednocześnie zaznaczyli, że na obecnym etapie dokumentacja została złożona bez wymaganych gwarancji finansowych oraz potwierdzonego budżetu. Zgodnie z procedurą licencyjną Polska Liga Koszykówki wezwie klub do uzupełnienia braków formalnych oraz przedstawienia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Stal czeka na decyzję władz miasta oraz radnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego odnośnie finansowego wsparcia klubu. Od tej decyzji uzależnione są również ostateczne deklaracje strategicznych sponsorów, którzy czekają na stanowisko miasta Ostrów Wielkopolski przed podjęciem decyzji o zakresie swojego zaangażowania finansowego. W związku z powyższym klub nie ma obecnie możliwości przedstawienia ostatecznego budżetu ani złożenia wiążących gwarancji finansowych wymaganych w procesie licencyjnym. Czytamy w komunikacie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne dla kierowców powoli już się na szczęście kończą, ale niestety działo się na drogach i to wiele niebezpiecznych sytuacji. Doszło także do bardzo poważnego wypadku dzisiejszego popołudnia na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu. Doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Według wstępnych ustaleń kierowca ciężarówki najechał na stojące przed nim pojazdy, doprowadzając do ich zmiażdżenia. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Kierujący samochodami osobowymi zostali poszkodowani. Na miejscu w dalszym ciągu mogą trwać działania służb, więc kierowcy na ulicy Piłsudskiego jedźcie ostrożnie. Opatówek, prace remontowe na drodze krajowej numer 12, trasa Kalisz-Opatówek na całej długości od Opatówka do Zdun. Podłużny uskok i brak oznakowania poziomego, miejscami duże nierówności, więc tak ważne jest stosowanie się w tamtym miejscu do wyznaczonego ograniczenia prędkości. W miejscu prac na kierowców także czyhają mocno urwane pobocza, więc jedźcie ostrożnie, a ten remont potrwa i to jeszcze długo, bo do końca roku. W Ostrowie Wielkopolskim rusza remont ulicy Wrocławskiej. Mamy także przebudowę drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. W Pleszewie na pracę napotkacie na ulicy Kazimierza Wielkiego. W Krotoszynie prace m.in. na Raszkowskiej czy na Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Czy apteczka w prywatnych osobówkach jest konieczna? No, otóż nie. Obecnie apteczki są wymagane m.in. w taksówkach, tam muszą być, w autobusach, w pojazdach przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania oraz w części samochodów ciężarowych. Ale idą zmiany. Pewne zmiany proponuje Ministerstwo Infrastruktury i przygotowało już projekt zmian w przepisach. Obowiązek posiadania apteczki w samochodach osobowych teraz dotyczyć będzie tylko aut po raz pierwszy zarejestrowanych po 31 marca przyszłego roku. To oznacza, że właściciele samochodów, tych samochodów, które już w tej chwili po drogach się poruszają, dodatkowo swoich samochodów wyposażać w apteczki nie będą musieli, ale ci właściciele nowych samochodów, te nowe samochody, już te apteczki będą musiały mieć koniecznie.
1: Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Benzyna drożeje z dnia na dzień, w skali niecałego tygodnia, 20 groszy w górę. Do tego tematu, między innymi do tego, wrócimy już niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na jutro.
4: Wieczorem i w nocy opady deszczu, już tylko słabe i przelotne. Do tego duże zachmurzenie wciąż z nami pozostaje. Ciśnienie na poziomie 1021 hektopaskali. Na termometrach teraz 20 stopni. Nocą temperatura spadnie najniżej do 16.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 18. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Benzyna drożeje z dnia na dzień, powiemy gdzie najbardziej. Polityczne spotkania na szczycie obradują największe partie. I propozycja nowego znaku drogowego, uwaga pieszy, z telefonem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Benzyna 95 i olej napędowy w ciągu tygodnia podrożały o ponad 20 groszy. Zdaniem analityków portalu epetrol.pl wpływ na wyższe ceny na stacjach ma rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Najdrożej kierowcy tankują na Mazowszu, najtaniej jest w województwie śląskim. PiS przy Nowogrodzkiej, Koalicja Obywatelska w warszawskim hotelu. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości trwa polityczna narada. Prezes Kaczyński zapowiedział, że władze partii zajmą się wypowiedzią kandydata na premiera, Przemysława Czarnka, w sprawie pomocy dla Ukrainy. Według niego Polska musi zmusić Unię Europejską, by wstrzymać finansowanie zbrojeń Ukrainy. Według Kaczyńskiego pomoc militarna jest potrzebna. Te słowa są dla nas wiążące, mówili przed wejściem na spotkanie władz PiSu Tobiasz Boheński i Adam Bielan.
7: Pan prezes Kaczyński jako nasz lider przeciął wszystkie spekulacje, które pojawiły się po tej wypowiedzi i jego stanowisko jest dla nas obowiązujące.
8: Myślę, że będzie bardzo konstruktywna i nie spodziewam się, jeżeli chodzi o aspekty polityczne, jakichś wielkich emocji.
6: Z kolei w jednym z hoteli w centrum Warszawy trwa spotkanie premiera Tuska z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. W kuluarach mówi się, że to zwarcie szeregów przed wyborami parlamentarnymi, także w kontekście afer w ochronie zdrowia. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, czyli tak zwanym Airbnb. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy, bo to przede wszystkim władze miast i gmin powinny mieć głos w tej sprawie, mówi ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej Alina Muzioł-Węcławowicz.
9: Każde miasto, każda gmina ma różne uwarunkowania, a z kolei rozwój Airbnb jest problemem dla społeczności lokalnej, ponieważ zmienia strukturę usług, zmienia strukturę ludności.
6: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie zobowiązany do zgłoszenia swojego lokalu do rejestru. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do ewidencji przewidziane są kary finansowe do 50 tysięcy złotych. Wprowadzenie znaku drogowego Uwaga piesi korzystający z telefonów proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. To w związku z przypadającym dzisiaj Światowym Dniem Bez Telefonu Komórkowego. Z prezesem organizacji Rafałem Górskim rozmawiał Bartosz Kądziołka.
10: Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego sygnalizujemy od kilku lat jako Instytut Spraw Obywatelskich i w tym roku postanowiliśmy z okazji tego dnia zgłosić taki apel do ministra infrastruktury. Jest dobry kontekst, dobra okazja.
11: Czyli chociaż mamy dzień bez telefonu, to państwo chcą ostrzegać kierowców przed tymi, którzy z tych telefonów korzystają, tak?
10: Przede wszystkim kierowców, no bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego.
6: Znak miałby przypominać znak Uwaga dzieci, ale przedstawiać dwie sylwetki dorosłych, pochylonych i wpatrzonych w trzymane w ręku ekrany.
12: Sport!
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Pierwsze półfinowe emocje na mundialu za nami. Hiszpania może już spokojnie przygotowywać się do niedzielnego meczu o mistrzostwo. Francuzi za to muszą zapomnieć o porażce 0-2 i walczyć w meczu o trzecie miejsce. Dziś o 21:00 w Atlancie rozpocznie się spotkanie, które wyłoni ich rywali, a zmierzą się w nim Argentyna z Anglią. Błażej Kulesza.
12: Dla amerykańskich służb to będzie mecz podwyższonego ryzyka, bo za Anglią i Argentyną stoją zarówno historia polityczna, jak i wojenna, a także ta sportowa, mówi trener Argentyńczyków Lionel Scaloni. Wszyscy pamiętają grę Diego Maradony. Przede wszystkim pamiętają drugiego gola. To był wspaniały gol. Tak się składa, że padł przeciwko Anglii. Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel w ramach walki ze stresem zabrał swoich piłkarzy na rower i lody. Myślę, że piłkarze są świadomi w obu krajach, co to dla nich znaczy. Tym bardziej, że mecz dostarcza tak wielu kultowych momentów. Myślę, że nie można powiedzieć, że to po prostu kolejne piłkarskie spotkanie. Mecz w Atlancie powinien być też pojedynkiem snajperów, bo naprzeciw siebie zagrają Leo Messi i Harry Kane, walczący o tytuł króla strzelców mundialu.
3: Polskie zespoły poznały rywali w fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze mecze wprawdzie dopiero w listopadzie i grudniu, ale już dziś wiadomo, że trudna przeprawa czeka projekt Warszawa. Zagra z dwoma włoskimi drużynami Lube Civitanova i Tasem Trentino oraz belgijskim Greenyard Maseik. Mistrz Polski i druga drużyna Ligi Mistrzów w minionym sezonie, czyli Aluron Warta Zawiercie, zagra z SV Gelineburg, VK Karlowarsko oraz Wałas Las Palmas. Bogdanka Luk Lublin trafiła na Rana Vero Verona, Tur VB oraz zwycięzcę kwalifikacji. Z kobiecych zespołów pecha miał Developers Rzeszów, zagra z Imoko, Volley Conegliano, Igorem Gorgonzola Novara i Drezner SC. Debiutujący w rozgrywkach Unii Opole zmierzy się z broniącym tytułu Vakifbankiem Stambuł, Volejem Miluza oraz drużyną z kwalifikacji. Kacper Tomasiak wciąż w olimpijskiej formie. Potrójny tegoroczny medalista z Mediolanu i Cortiny był dziś najlepszy w memoriale olimpijczyków w skokach narciarskich na Igelicie. Drugie miejsce na skoczni w Szczyrku zajął ubiegłoroczny zwycięzca zawodów Paweł Wąsek, a trzecie Kamil Waszek.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Kane kontra Messi. Ostatnia wielka bitwa gigantów. Ostatni półfinał na tych mistrzostwach świata będą powoli dobiegać końca. A my będziemy przyglądać się temu, co będzie działo się na boisku w Stanach. Oczywiście 6 minut teraz po godzinie 18.

0: 14 minut po godzinie 18. Dzisiaj wieczorem półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Będzie się działo Argentyna kontra Anglia. A gdzie oni będą grali, słuchajcie? Ja tak zerkam, sprawdzam, oglądam ten stadion w Stanach Zjednoczonych w Atalancie. No, okazuje się, że to stadion naprawdę wyjątkowy i no, piękny, bardzo współczesny. Mercedes-Benz Stadion w Atalancie wyróżnia się na przykład rozsuwanym dachem, który przypomina troszeczkę przysłonę aparatu fotograficznego. Ma także gigantyczny ekran, też w bardzo ciekawej formie, bo to taka bardzo ciekawa wstęga wideo, która otacza całe boisko pod dachem, mając 17 metrów wysokości, ponad 320 metrów obwodu. No i dzięki temu niezrównane wrażenia wizualne dostępne są dla każdego widza na trybunach. Dodatkowo jeszcze bardzo ciekawa architektura fasady z zewnątrz. Zewnętrzna podwłoka z metalu przypomina origami i bardzo futurystycznie wpasowuje się w samo centrum Atalanty. Zwróćcie i na to uwagę, obserwując dzisiejszy półfinał.
1: Reklama.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
4: A kurczątko, ona stoi.
3: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
4: A mówią, że jak tanio, to słabo.
3: Bo nie znają Wesołka.
4: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rokatka 20C.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: Istotna informacja dla emerytów i rencistów. Legitymacja emerytów i rencistów będą nieco zmieniona. Do tego tematu wrócimy już o godzinie 18.30. Tymczasem w głośnikach Vaya Contigos.

0: Shania Twain w głośnikach na zegarach, teraz już 18.30, czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz już Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: Ważna wiadomość dla emerytów i rencistów z południowej Wielkopolski. Zmieniają się legitymacje, ponadto zaprosimy na historyczne spacery po Kaliszu, a na koniec młodzi piłkarze mocni jak stal.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od poniedziałku 13 lipca legitymacje emeryta i rencisty mają nowe wzory. Zmiany dotyczą zarówno tradycyjnej plastikowej karty, jak i elektronicznej m-legitymacji dostępnej w aplikacji m-obywatel.
3: Modyfikacje wynikają z nowych przepisów, które obowiązują od lipca tego roku. Wprowadzone zmiany to krok w stronę jeszcze większego bezpieczeństwa danych naszych klientów. Tradycyjna plastikowa karta zyskała nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem. Stare legitymacje zachowują pełną ważność przez okres na nich wskazany, więc nie ma potrzeby składania żadnych wniosków ani odwiedzania placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa z ZUS w Wielkopolsce. Co ważne, osoby, które uzyskują prawo do świadczeń od 1 stycznia 2023 roku, otrzymują tylko M-legitymację dostępną na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu przy użyciu bezpłatnej aplikacji M-Obywatel. Jeżeli takie osoby chciałyby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, mogą złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS, a takowe mieszkańcy południowej Wielkopolski mogą składać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz w oddziale ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, inspektoratach ZUS w Kaliszu i Kępnie oraz w biurach terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pleszewie, Ostrzeszowie i Krotoszynie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Koło przewodników PTTK zaprasza na cykl historycznych spacerów po Kaliszu. W każdą sobotę będzie można posłuchać zupełnie innych opowieści sięgających najdawniejszych dziejów miasta. W tę sobotę, 18 lipca, uczestnicy przechadzki usłyszą o Zamku Kaliskim i murach miejskich słów kilka. Do końca wakacji odbędzie się w sumie 8 spacerów, a przewodnicy PTTK opowiedzą m.in. znanych kaliszanach, zgromadzeniach zakonnych i staromiejskiej wyspie. Udział w historycznych spacerach po Kaliszu jest bezpłatny. Cykl wpisuje się w obchody roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Start o godzinie 12:00, zbiórka przed Kaliskim Ratuszem. To sukces, na który w Pleszewie czekano od 15 lat. Młodzi piłkarze Stali Pleszew wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Polski LZS w kategorii U15, potwierdzając, że hasło mocni jak stal nie jest przypadkowe.
4: Brązowy medal Stal Pleszew zdobyła podczas finału Centralnego Ogólnopolskiego Turnieju LZS Chłopców piłkarska kadra Czeka imienia Stanisława Tymowicza, który odbył się w Słubicach. Reprezentując Wielkopolskę, młodzi zawodnicy rywalizowali z najlepszymi drużynami z 10 województw. To pierwszy taki sukces od 15 lat, podkreśla prezes Stali Pleszew Tomasz Zawada. Klub jest największym ośrodkiem piłkarskim w Pleszewie. Trenuje w nim 420 zawodników i zawodniczek w wieku od 4 do 18 lat, a do rozgrywek zgłoszonych jest 21 drużyn, w tym dwie dziewczęce. Brązowi medaliści to chłopcy w wieku 14 i 15 lat. Zanim awansowali do finału ogólnopolskiego, wygrali eliminacje rejonowe oraz Mistrzostwa Wielkopolskie z udziałem drużyn z 8 powiatów. W Słubicach nie przegrali ani jednego meczu. Odnieśli 3 zwycięstwa, 2 remisy, a w spotkaniu o trzecie miejsce pewnie pokonali Czarnych Połaniec 4-0. To nie tylko sportowy sukces jednej drużyny, ale też efekt konsekwentnie prowadzonego szkolenia młodzieży. Brązowy medal pokazuje, że w Pleszewie rosną piłkarze, którzy już dziś potrafią rywalizować z najlepszymi w kraju. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To LP w głośnikach, a za 26 minut już 19:00.

0: 15 minut zostaje do 19. Teraz coś z nowości na antenie Radia Centrum. Zako Power. Kolejny power słychać w ich utworach, to na pewno. Z takim nawet rockowym zacięciem. Ta ich najnowsza piosenka Otenduja w głośnikach. To jest też nowość w propozycjach do naszej radiowej listy przebojów. Znajdziecie ten utwór i nie tylko ten na rc.fm, zakładka Lista Przebojów. Najnowsze notowanie już w piątek po 20.
1: Lista Przebojów Top 30 i gra

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.

0: Looking for a Freedom. Kiedy taki utwór pojawia się w głośnikach na antenie Radia Centrum, to mamy pewność, że są wakacje i wakacje w pełni. David Hasselhoff nie tylko fantastycznie grał w kultowych serialach, filmach, ale też naprawdę świetnie śpiewał i bawił swoją muzyką. Hasselhoff, bo nie wiem, czy bardziej go wspominam jako kierowcę samochodu w Nieustraszonym, to lata 80. Pamiętacie? Gadający samochód Kid, a u jego boku właśnie Hasselhoff. Czy Hasselhoff i jego nagi tors w serialu Słoneczny Patrol, a u jego boku nieco bardziej imponujący widok niż gadający samochód, bo sama Pamela Anderson. Ależ to były czasy, słuchajcie. David Hasselhoff za nami, a co przed nami?
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Przed nami kolejna porcja informacji z Polski i ze świata, a w nich zajrzymy m.in. do zabytkowych wnętrz sopockiego urzędu, bo jak się okazuje, te wnętrza skrywają wiele tajemnic. To już o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
5: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
6: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
7: Telefon 196-23.
6: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz i już osiągnięty cel.
7: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na jutro.
4: A jutro zrobi się ciepło, a nawet bardzo, bardzo ciepło, bo na termometrach zobaczymy już bardzo blisko 30 stopni, dokładnie 28-29 w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Całkiem pogodnie i słonecznie, do tego słaby wiatr będzie wiał z południowego wschodu, ale po południu i wieczorem powinniśmy już otrzymywać ostrzeżenia burzowe, bo prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk jutro wieczorem wydaje się być całkiem prawdopodobne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 19.
5: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Niespokojnie w pogodzie. Ostrzeżenia dla 10 regionów. Ultimatum dla członków PiS. Koniec ze stowarzyszeniami. Zajrzymy też do zabytkowych wnętrz Sopockiego Urzędu, który skrywa wiele tajemnic. Paulina Nawrocka, zapraszam. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem. Synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina do likwidacji. To pierwsze konkluzje po Naradzie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. Prezydium Komitetu Partii poinformowało, że działalność wspomnianych stowarzyszeń powstałych wewnątrz partii zostanie zakończona w ciągu 7 dni. Po pierwsze Polska to inicjatywa, która miała na celu wsparcie działań Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera i integrację wewnątrzpartyjną. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w sprawie zasad używania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie produkcja dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
7: My robimy...
8: Produkujemy 10 milionów dronów rocznie, a będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
6: Porozumienie zostało zawarte dziś w Kijowie, które odwiedziła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen odebrała od Wołodymyra Zełenskiego Order Europy za znaczący wkład w pomoc Ukrainie. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące 4 partii lodów proteinowych Dubai Style Chocolate. Mogą one zawierać niezadeklarowany alergen, orzechy nerkowca. Spożycie produktu przez osoby z uczuleniem może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej. Podobno żaden inny budynek nie brzmi jak ten. Zabytkowy Urząd Miasta Sopotu czeka na remont, po którym zapewne zniknie jego niepowtarzalny klimat. Miasto organizuje jutro pożegnalne zwiedzanie niedostępnych zakamarków budynku. Dziś zrobił to Paweł Radzewicz.
9: Ze skradaniem się w tym urzędzie na tym piętrze trudno.
10: Podobno można było rozpoznać po skrzypieniu, kto idzie.
11: Oczywiście, że tak. Są sytuacje, że człowiek jak rozmawia przez telefon, to staje na baczność. I takie kroki potrafią to spowodować. Jesteśmy w wieży ratuszowej i tu w tle słychać dźwięk tego zegara. Mechanizm jest bardzo ciekawy.
10: Czy są w tym budynku pomieszczenia, o których się urzędnikom nie śniło?
11: Da, ja rozumiem, tak jest zasuszone z boki i tego typu rzeczy. On ma swoje miejsca, które zaskakują. Mamy na przykład cele, które służyły policji municypalnej na początku XX wieku, więc takie solidne drzwi z Judaszem.
12: Czekajcie, bo ja latarkę, bo tam się zapala światło. Już.
10: Czy gdzieś w tych starych ścianach, czy pod podłogami mogą być ukryte może jakieś rzeczy?
9: No, to jest ponad 100-letni budynek, więc oczywiście.
11: Będziemy starali się te klimaty starego ratusza jak najbardziej zachować.
6: O wyjątkowych wnętrzach urzędu opowiadali dyrektorka muzeum Karolina Babicz-Kaczmarek i sekretarz miasta Wojciech Zemła, a remont pod okiem konserwatorów może zająć kilka lat.
5: Sto!
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Walczący o tytuł króla strzelców mundialu genialny Leo Messi kontra Jude Bellingham i Harry Kane, którzy są w wybornej formie. Przed nami drugi półfinał Mistrzostw Świata, Argentyna kontra Anglia. W tle oczywiście historia wielkich pojedynków na mundialach, ale również polityczna walka o Falklandy. Sportowo Anglicy są żądni rewanżu za 86 i 98 rok. Próbujemy o tym nie myśleć, mówi obrońca Ezri Konsa. Tworzymy naprawdę świetną paczkę, nie było żadnych problemów podczas tego turnieju i to jest najważniejsze, to nastawienie, nasza mentalność. Pokazywaliśmy to przez cały turniej. Oczywiście, że szum z zewnątrz do nas dociera, ale trzeba potrafić się od niego odciąć. Siedzimy w tym sporcie już na tyle długo, że wiemy, co się z tym wiąże. Argentyńczycy doskonale zdają sobie sprawę ze stawki spotkania i nie potrzebują żadnych dodatkowych bodźców, mówi pomocnik Rodrigo De Paul. To, co najbardziej mi nakręca, to fakt, że jesteśmy zaledwie o krok od gry. W kolejnym finale Mistrzostw Świata nie ma lepszej motywacji niż ta. No, Anglia to silny zespół, który znakomicie sobie radzi na tym turnieju i myślę, że to będzie świetny mecz. Czekam z niecierpliwością. Mecz Anglia-Argentyna w Atlancie o 21:00. Zwycięzca zagra w niedzielnym finale z Hiszpanią, przegrany w sobotę o brąz z Francją. Norweg Søren Werenskiöld po sprinterskim finiszu wygrał 11. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Drugi był Holender Olaf Kuj, a trzeci Belg Jasper Philipsen. Michał Kwiatkowski był tym razem 30., a Kamil Gradek 31. Skoro peleton dotarł w całości do mety, to liderem klasyfikacji generalnej pozostał oczywiście Słoweniec Tadej Pogacar. Przed nami kolejny weekend z emocjami wyścigowo-rajdowymi. Na torze Spa-Francorchamps zostanie rozegrana w niedzielę 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, czyli wyścig o Grand Prix Belgii. To tor, na którym najlepiej czuje się Lewis Hamilton z McLarena. Wygrywał na nim 6-krotnie. Po dwóch pechowych wyścigach walka o zwycięstwo zapowiada jednak przede wszystkim Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. A w rajdowych Mistrzostwach Świata czas na jeden z najszybszych rajdów, ten w Estonii. Organizatorzy przygotowali 18 odcinków specjalnych, a pierwsze z nich już jutro. Po 8 rundach liderem cyklu jest Brytyjczyk Elfyn Evans.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: To my też jedziemy w szybkim tempie dalej z muzyką, oczywiście. I to pod wiatr w dodatku. Świetnie sobie radzimy mimo pogody. Grzegorz Chyrzy, Pod wiatr, ta piosenka już teraz w głośnikach, a w kolejce czeka już rozkręcona fioletowa maszynka do robienia disco, czyli Purple Disco Machine.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: O programie Deszczówka będziemy mówić niebawem w kolejnej porcji informacji z regionu, czyli już o godzinie 19.30. Swoją drogą dzisiaj tej deszczówki zebrałoby się naprawdę bardzo dużo, bo stacje pomiarowe na przykład w Ostrowie Wielkopolskim odnotowały przy ulicy Długiej ponad 56 mm, jeśli chodzi o opad, przy Kościuszki 41. Lokalnie tego deszczu spadło dziś naprawdę bardzo dużo. No niestety nie obyło się bez szkód. O tym także i przeczytacie na naszej radiowej stronie, a posłuchacie o programie Deszczówka już za kilka chwil.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Reklama.

0: 19.30 na zegarach, teraz już Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tragedia na Prośnie. Szczegóły za chwilę. Ponadto kolejna odsłona wojewódzkiego programu Deszczówka, a na koniec sport i świetny wynik młodych ostrowskich żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ciało młodej kobiety na rzece Prośnie w powiecie pleszewskim. Służby ratunkowe zadysponowano do gminy Czermin w okolicach mostu w miejscowości Robaków we wtorek około godziny 11.
4: Potwierdzamy, że w rzeki zostały wyłowione zwłoki kobiety. Wiemy, znamy tożsamość tej pani, to jest mieszkanka naszego powiatu. Wiek, proszę pana, 32 lata.
2: Przekazał Radiu Centrum starszy aspirant Jarosław Gomułka, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Na miejscu pracowały zastępy Straży Pożarnej. 4 z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Pleszewa wraz z łodzią i dronem oraz zastęp z OSP w Gizałkach.
5: Podajecie na miejsce zastępów Straży Pożarnej. Przystąpiono do działań. Strażacy wyciągnęli na brzeg ciało kobiety, które dryfowało w rzece Prośnie.
2: Przekazał Radiu Centrum kapitan Artur Burchacki z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Okoliczności tragedii będą badali pleszewscy policjanci pod nadzorem prokuratora.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Dzięki temu programowi w Wielkopolsce, w tym na południu Wielkopolski, powstanie 19 miejsc zbiorczych wody opadowej, która potem będzie wykorzystywana do nawadniania terenów zielonych. Samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył na program Deszczówka 2 miliony złotych. Wśród beneficjentów znalazły się powiat pleszewski, ostrzeszowski, a także gminy Ostrów Wielkopolski, Doruchów, Rozdrażew, Ostrzeszów i Krotoszyn. To siódma edycja konkursu.
6: Ten program realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim beneficjentom.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Program ma na celu zwrócenie uwagi lokalnych samorządów oraz mieszkańców na problem niedoborów wody w przyrodzie. Podczas tegorocznego naboru złożono 32 wnioski. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 13 gmin i 6 powiatów. Samorząd województwa wielkopolskiego w ciągu ostatnich 7 lat przekazał na ten program w sumie 11 milionów złotych. Dzięki stworzonym 130 instalacjom możliwe jest zgromadzenie ponad 41 tysięcy metrów sześciennych wody opadowej i nawodnienie 600 tysięcy metrów kwadratowych terenów zielonych. Drugie miejsce za niepokonanym liderem Rowem Rybnik zajęli młodzi żużlowcy Ostrowi w rozegranej we wtorek na Stadionie Miejskim 12. rundzie drużynowego pucharu drugiej Ekstraligi w klasie 500R. Ostrowianie zdobyli 25 oczek i jako jedyni urwali punkt zwycięzcom z Rybnika. Ozdobą zawodów był pojedynek Szymona Lisa z Ostrowi z mistrzem świata w tej klasie Franciszkiem Szczyrwą. 14-latek opowiedział Radiu Centrum, jak ta walka wyglądała z jego perspektywy.
7: Przez pierwsze 3 okrążenia byłem przed Frankiem, cały czas gdzieś go czułem na tylnym kole za sobą, ale na trzecim okrążeniu, znaczy na rozpoczętym czwartym wyprzedził mnie, no i potem już nie mogłem go dogonić tak na tym okrążeniu.
8: Ale walka z mistrzem świata w tej kategorii to chyba też powód do dumy i do radości, że ta forma jest dobra.
7: No tak, no na pewno, nie? Całe zawody fajnie, nie? Debiut u siebie na miejscu, także no zaliczam do udanych, tak?
8: I walczycie chyba o to drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, cały czas w zasięgu.
7: Tak, tak, cały czas walczymy, żeby mieć w to drugie miejsce, tak?
2: Powiedział Radiu Centrum młody żużlowiec Ostrowi. Szymon Lise zdobył 11 punktów, Dorian Biedrzycki 9, a Wojciech Kowal 5. Ostrowia po turnieju na swoim torze zrównała się w klasyfikacji generalnej z zespołem z Krosna. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, w środę o 17.30 na Stadionie Miejskim odbędzie się zaległa 6. runda tych samych młodzieżowych zmagań.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut z 20.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
4: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
3: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
5: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
3: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

To była Taylor Swift, a już tylko 15 minut pozostaje do godziny 20. 15 lipca i całkiem przyjemne, już trzeba przyznać, środowe popołudnie, w sumie wieczór, już bardziej suchy, bez opadów. Jeśli takie opady się pojawią, to tylko lokalnie i przelotnie. A co jutro w pogodzie? No, bądźmy gotowi na kolejne burzowe ostrzeżenia jutro po południu, a tymczasem w głośnikach Fancy, no i przypomnimy sobie troszeczkę klimat lat 80. Flames of Love w głośnikach, a w tej godzinie jeszcze m.in. Kaśka Sochacka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Za nieco ponad godzinę Anglia, Argentyna. Półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Emocje rosną, sięgają zenitu. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 20.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na jutro.
4: Jutro zrobi się naprawdę ciepło na termometrach, no blisko 30, 28-29, tyle maksymalnie powinniśmy zobaczyć na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Do tego pogodnie, bardzo słonecznie, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z północy. Ciśnienie jutro zacznie powoli spadać, ale w nocy i wieczorem niewykluczone, że zaczną pojawiać się burze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 20.
5: Radio
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Warszawski Szpital Południowy. Jest tymczasowe unijne porozumienie w sprawie rosyjskiej ropy. A na mundialu emocje sięgają zenitu. Za godzinę mecz Anglia-Argentyna. Paulina Nawrocka, zapraszam. Przeciążony personel, nieprawidłowe wykorzystanie niektórych pomieszczeń i braki w dokumentacji. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę ostatnie 3 lata działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Z raportu wynika, że lekarz rekordzista przepracował w ciągu miesiąca ponad 300 godzin, a pielęgniarka prawie 250. Raport wskazuje, że w jednym z pokoi łóżkowych nie było łóżek, a były telewizor, meble i aneks kuchenny. Dostęp do niego mieli nieliczni, bo drzwi były otwierane na kartę i kod. Kontrolerzy ustalili, że pokój był przeznaczony dla pacjentów, którzy zapłacili za swoje świadczenia, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
7: Na stronie szpitala jest cennik usług komercyjnych. Jest to normalna praktyka.
6: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że ratusz przeanalizuje raport NIK-u i wyciągnie z niego wnioski na przyszłość. Bez decyzji w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję przewiduje on korektę stosowanego przez UE limitu ceny za rosyjską ropę. Państwom członkowskim nie udało się porozumieć w tej sprawie, ale by cena za rosyjską ropę nie wzrosła, stolice zgodziły się zamrozić ją na obecnym poziomie do 23 lipca. Zgodnie z tym mechanizmem rosyjski surowiec przewożony drogą morską może być sprzedawany jedynie po cenie o 15% niższej niż średnia rynkowa. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała pozytywnie kandydaturę mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram zgłoszonej przez Koalicję Obywatelską i Lewicę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Negatywną opinię uzyskał natomiast jej kontrkandydat zgłoszony przez PiS Adam Borowski. Na mundialu Hiszpania po wczorajszej wygranej z Francją przygotowuje się już do niedzielnego finału. Za godzinę w Atlancie rozpocznie się spotkanie, które wyłoni jej rywala. Zagrają Argentyna z Anglią, a emocje czekają nie tylko kibiców. Dlaczego? O tym Błażej Kulesza.
8: Dla amerykańskich służb to będzie mecz podwyższonego ryzyka, bo za Anglią i Argentyną stoją zarówno historia polityczna, jak i wojenna, a także ta sportowa, mówi trener Argentyńczyków Lionel Scaloni. Wszyscy pamiętają grę Diego Maradony. Przede wszystkim pamiętają drugiego gola. To był wspaniały gol. Tak się składa, że padł przeciwko Anglii. Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel w ramach walki ze stresem zabrał swoich piłkarzy na rower i lody. Myślę, że piłkarze są świadomi w obu krajach, co to dla nich znaczy. Tym bardziej, że mecz dostarcza tak wielu kultowych momentów. Myślę, że nie można powiedzieć, że to po prostu kolejne piłkarskie spotkanie. Mecz w Atlancie powinien być też pojedynkiem snajperów, bo naprzeciw siebie zagrają Leo Messi i Harry Kane, walczący o tytuł króla strzelców mundialu.
6: I jeszcze nowa moneta w USA. Minister finansów Scott Bessent ogłosił, że amerykańska mennica zacznie wybijać złote jednodolarówki z podobizną prezydenta Donalda Trumpa. Moneta ma uczcić dziedzictwo wolności i patriotyzmu z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po godzinie 20. A propos mundialu, no to pierwsza z piosenek w tej godzinie z dedykacją dla fanów Argentyny. Proszę bardzo, Boskie Buenos i zespół Mana. A kolejny utwór to już dla fanów Anglii, Made in England, od samego Eltona Johna. Kibice, też zostańcie z nami.

0: Made in England. No to i tak będzie wielkie, wielkie święto w Anglii. Nawet bez względu na to, jak zakończy się wynik tego spotkania. No ale oczywiście Anglia w finale. To by było coś wielkiego. Anglia czeka na awans do finału Mistrzostw Świata, uwaga, od 60 lat. Angielska piłka jest piękna i wydawałoby się, że z taką piłką w finale powinni pojawiać się regularnie, ale los tak nie chciał. 60 lat minęło, zatem ostatni raz Anglia w finale zagrała w 1966 roku, więc no, teraz bardzo, bardzo wszyscy by tego chcieli, żeby znów się pojawiła. To jedna z takich ciekawostek, a że wcześniej przed Eltonem Johnem zagraliśmy Manam i Boskie Buenos na nawiązaniu do Argentyny, to mam też ciekawostkę na temat Argentyny właśnie, bo ich dziesiątka słynna, legenda argentyńska Leo Messi, po raz pierwszy w karierze zmierzy się z Anglią, chociaż w seniorskiej kadrze występuje od ponad 20 lat, no to na taki mecz przyszło mu czekać aż do dziś, aż do półfinału Mundialu 2026. To też fakt, który wydawałby się naprawdę bardzo nieoczywisty. A jak to wszystko będzie wyglądać? Kibice czekają z niecierpliwością. O godzinie 21 spotkanie półfinałowe Mistrzostw Świata się rozpocznie.
1: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Reklama.

Wielki, wielki powrót i wielkie nazwisko Céline Dion za nami w pięknym utworze pod tytułem Bonjour, pardon, merci. Gdyby odnieść ten tytuł do reprezentacji Francji, no to tytuł powinien brzmieć bardziej au revoir, pardon, merci, ale dobrze, zostawmy już Mbappe i jego ekipę. Cóż, wczoraj nie poszło, więc w finale meldują się Hiszpanie i Argentyna czy Anglia. Tę odpowiedź poznamy już niebawem, 20 minut zaledwie pozostało do rozpoczęcia drugiego półfinału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Oj, będzie się działo. A my gramy dalej, teraz już w głośnikach Brodka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: O północy między Gibraltarem a Hiszpanią nie ma już kontroli granicznych. Do tematu wrócimy niebawem, a oczywiście wrócimy także do tego, co dzieje się w Atalancie. Tam już stadion pełen. Obłożenie? No oczywiście, 100%. A to wszystko oczywiście przed meczem półfinałowym Argentyna-Anglia. To spotkanie rozpocznie się już za 7 minut. Za 7 minut także kolejna porcja informacji z Polski i ze świata.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na jutro.
4: Ciepło, nawet bardzo ciepło, bo na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie do 29 stopni. Do tego pogodniej, słonecznie. Słaby wiatr będzie jutro wiał z kierunku południowo-wschodniego. Na barometrach zobaczymy jutro maksymalnie do 1020 hektopaskali. Niewykluczone, że jutro po południu, wieczorem i w nocy będą mogły pojawiać się burze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 21.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Stowarzyszenia działające w ramach PiS do likwidacji. Święto na Gibraltarze po 118 latach zniesiono kontrole graniczne, a na boisku w Atlancie rozpoczyna się wielka walka o finał mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Niespodziewanym wnioskiem skończyła się narada władz PiSu, która dziś odbyła się w siedzibie partii w Warszawie. Jarosław Kaczyński dał politykom 7 dni na wypisanie się ze stowarzyszeń, które do tej pory powstały w ramach struktur partii. Chodzi przede wszystkim o stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Maciej Kluczka.
8: Decyzja jest zaskoczeniem, bo temat stowarzyszeń ostatnio przycichł, a narada w PiSie miała dotyczyć przede wszystkim antyukraińskich wypowiedzi Przemysława Czarnka. Prezes Kaczyński prawdopodobnie chciał ten temat przykryć i wrócił do działających w partii stowarzyszeń.
9: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń o charakterze politycznym.
8: Mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Jacek Sasin działalność swojego stowarzyszenia już zakończył.
10: Prawo i Sprawiedliwość musi być partią jednolitą i absolutnie przyjmujemy to jako oczywistość. Ja zadeklarowałem, że się oczywiście podporządkujemy.
8: Nie wiadomo, co ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, którego na naradzie w partii nie było. Zakazany ma być nawet grill, który na koniec lipca planuje Mateusz Morawiecki.
10: Te inicjatywy szkodzą.
7: Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały o ataku na elektrownię cieplną w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie. Zakład odpowiada za prawie 50% produkcji energii elektrycznej na półwyspie. Naprawa może potrwać od 2 do 5 miesięcy. Od północy między Hiszpanią i Gibraltarem nie ma już kontroli granicznych. Wczoraj Unia Europejska i Londyn podpisały traktat w tej sprawie. Na umowie skorzystają pracownicy transgraniczni. Ułatwi też życie mieszkańcom Gibraltaru.
11: Bardzo to przeżywamy. Ciężko na to pracowaliśmy. Byliśmy w Anglii, uczestniczyliśmy we wszystkich marszach i demonstracjach.
7: Mówi jedna z mieszkanek sąsiadującej z Gibraltarem Andaluzji. W wyniku umowy Gibraltar zostanie objęty Unią Celną z Unią Europejską i zintegrowany ze strefą Schengen. Kontrole będą tylko w porcie i na lotnisku. Właśnie rozpoczął się drugi półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Na stadionie w Atlancie broniąca tytułu Argentyna podejmie finalistę ostatniego Euro, reprezentację Anglii. Zwycięzca tego meczu zmierzy się w wielkim finale z Hiszpanią, która pokonała wczoraj Francję 2-0. Argentyńscy kibice głęboko wierzą w sukces swojej drużyny.
12: Jesteśmy podekscytowani. To będzie nie lada wyzwanie, ale nasza reprezentacja da radę. Zawodnicy są naprawdę zmotywowani i mają odpowiednie nastawienie, więc wierzymy, że dadzą z siebie wszystko.
13: Myślę, że to będzie naprawdę emocjonujący i piękny mecz. To dwie świetne drużyny. Mam nadzieję, że Argentyna jak zawsze będzie miała przewagę w postaci gracza z numerem 10. To może okazać się czynnikiem decydującym.
7: Z numerem 10 gra Lionel Messi. 39-letni Argentyńczyk pobił na tych mistrzostwach rekord w liczbie goli strzelonych na wszystkich mundialach. Messi trafiał już do bramki 21 razy.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 5 minut po godzinie 21:00 to spotkanie już trwa. Piąta minuta dokładnie w tym momencie. Anglia 0, Argentyna 0, ale spokojnie, rozkręci się, cytując kultową polską komedię. A w głośnikach tymczasem już letni deszcz, emo, będzie także między innymi Vani i Ray Dalton.

0: 18 minut po godzinie 21. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj działo się w pogodzie, no było niebezpiecznie. Tego deszczu spadło naprawdę sporo. W Lewkowie na przykład kolejne skutki oberwania chmury na południu Wielkopolski. Tam dziś silny wiatr spowodował poważne uszkodzenia drzew w parku okalającym muzeum w Lewkowie. W związku z ryzykiem dla bezpieczeństwa dyrekcja muzeum wprowadziła zakaz wstępu do parku do odwołania, więc warto o tym wiedzieć, gdyby ktoś w tym wakacyjnym czasie teraz w tym tygodniu muzeum w Lewkowie chciał zwiedzać. Najpierw trzeba tam uporać się ze skutkami silnego wiatru. Po gwałtownej ulewie dzisiaj także w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się pilne posiedzenie miejskiego sztabu kryzysowego. Mieszkańcy mogą w związku z tym, ci, którzy chcą zabezpieczyć swoje posesje przed zalaniem, mogą odbierać worki z piaskiem przygotowane przez spółkę Wolkan przy jej siedzibie, czyli przy ulicy Torowej. Te worki z piaskiem faktycznie mogą się jeszcze przydać. Na jutro też prognozowane są burze w naszym regionie. Jak sytuacja pogodowa się rozwinie, oczywiście będziemy czuwać. A do informacji związanych nie tylko z pogodą i jej skutkami, zawsze możecie wrócić na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
0: Tymczasem Król Popu w głośnikach. No i jeszcze oczywiście rzut oka na półfinał. Anglia-Argentyna, 19 minuta tego spotkania. W tym momencie wciąż bezbramkowy remis.

0: warto się wybrać.
1: Na jubileuszową Biesiadę Folkloru Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu organizuje po raz 28 Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026, czyli regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. To wydarzenie już w nadchodzący weekend, 18 i 19 lipca. Tegoroczna ballada folkloru Ziemi Kaliskiej jest jubileuszowa, odbywa się w 50 lat od pierwszego przeglądu. Ten pierwszy przegląd miał miejsce w 1976 roku. Przed nami zatem dwa dni przeglądu. Będą konkursy dla zespołów. To tradycja, to musi się wydarzyć także dla kapel i artystów ludowych. Ale oprócz tego będą też warsztaty i targi sztuki ludowej i będą także tańce z regionu kaliskiego. Będzie potańcówka w oczekiwaniu na werdykt jury, a werdykt będzie trudny do podjęcia i decyzja będzie trudna, bo w Brzezinach udział w folklorze, w Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej weźmie udział 340 uczestników z całej południowo-wschodniej Wielkopolski. Wstęp wolny na to wydarzenie to już w tę sobotę. Biesiada rozpocznie się o godzinie 16 w Brzezinach. Właśnie pełen program znajdziecie na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm.
1: No i oczywiście rzut oka na mecz Anglia-Argentyna, 35 minuta 0-0.

na świat w Łodzi przyszły czworaczki. Taki poród zdarza się raz na kilkaset tysięcy ciąż. Gratulacje zatem dla rodziców, a my gramy dalej. Do tego tematu wrócimy o godzinie 22, a w głośnikach, no, dla tych urodzonych w latach 90. piosenka raczej znana bardziej z gier, a do tych urodzonych znacznie wcześniej, no, kultowe brzmienie lat 80. Wang Chang i Dance Hall Days w głośnikach.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na jutro.
4: Zrobi się ciepło, nawet bardzo ciepło, bo do 29 stopni jutro na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Do tego pogodnie, słonecznie, więc lato i wakacje w pełni. Ale wieczorem i w nocy mogą zacząć pojawiać się burze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 22.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Kolejna rosyjska prowokacja, samoloty nad Bałtykiem. Unia Europejska porozumiała się z Ukrainą w sprawie dronów. Taki poród zdarza się raz na kilkaset tysięcy ciąż. W Łodzi na świat przyszły czworaczki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Polskie siły powietrzne przechwyciły dziś nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty bojowe. Myśliwce zmierzały z Królewca, jednak nie zdążyły wlecieć do polskiej przestrzeni powietrznej. Takie działania mają na celu sprawdzenie pracy naszych radarów, mówi Mariusz Marszałkowski z portalu Defense 24.
7: Zawsze przy tego typu okazjach prowokacji wiadomo, że gdzieś krąży samolot, który ma chwycić tą wiązkę radaru, na przykład naprowadzania rakiet na cel, po to, żeby w momencie wojny rakiety, które służą do uderzania w radary, wiedziały, jaki cel mają obrać.
6: Do podobnego zdarzenia nad Morzem Bałtyckim doszło także wczoraj. Polscy piloci przechwycili inny rosyjski samolot, tym razem zwiadowczy. Wcześniej ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w maju. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w kontekście użytkowania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu będzie powstawało jeszcze więcej dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
8: My robimy...
9: Produkujemy 10 milionów dronów rocznie, a będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
6: Porozumienie zostało zawarte dziś w Kijowie, gdzie gościła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał na portalu X wiceprezes PiSu, były premier Mateusz Morawiecki, co może wskazywać na to, że nie podporządkuje się dzisiejszym ustaleniom władz partii. Jarosław Kaczyński dał politykom partii 7 dni na wypisanie się ze stowarzyszeń, które do tej pory powstały w ramach struktur. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi, chociaż to jedna z największych porodówek w kraju, to w ciągu jej niemal 40-letniej historii takich porodów było zaledwie 10. Bartosz Kądziołka.
10: Dla mamy wiadomość, że dzieci będzie trochę więcej, była zaskoczeniem.
11: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
10: Na świat przyszli Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno, mówi dr Tomasz Talar z Kliniki Neonatologii Szpitala.
12: Przez kilka dni, jedne trochę dłużej, drugie trochę krócej, przebywały dzieci na oddziale intensywnej terapii, wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu. Teraz są na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść, dojrzewają i przygotowują powoli do podróży do domu.
10: Jeśli wszystko się dobrze ułoży, dzieci trafią do domu za 2-3 tygodnie.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Już 5 minut po 22:00.

Druga połowa już trwa, 50 minuta spotkania. Anglia, Argentyna wciąż bezbramkowo. Oj, pachnie to spotkanie dogrywką, może i karnymi. Nawet walczą obie drużyny bardzo mocno. No, już pojawiły się żółte kartki, więc agresywnie na boisku. A tymczasem w głośnikach zespół Perfect i bujanie w obłokach. W kolejce sam Bob Dylan. To za chwilę.

Ej, pięknie, coś niesamowitego dzieje się, wreszcie dziać się zaczęło w tym meczu, póki co bezbramkowym, ale minuta 55 i mamy bramkę. Gordon strzela, a więc mamy prowadzenie Anglii 1-0. W tej chwili to już 59 minuta tego spotkania. No, Bob Dylan w tle może się szczęśliwy okazał dla Anglików. My gramy dalej. Alan Walker, już teraz Diamond Heart. Mamy 20 minut po 22:00.

0: Radio na wakacje.
1: Panie Messiego, już mocno zaniepokojeni. To 71. minuta spotkania. Anglia cały czas prowadzi 1-0. Hear the clock ticking on the wall.

0: Zbigniew Wodecki, nieodżałowany Zbigniew Wodecki na antenie Radia Centrum. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Kto wie, może Messi i załoga też będą mogli tak zaśpiewać za kilkanaście minut, że lubią wracać tam, gdzie byłem już, z myślą o swojej Argentynie, o swoim państwie. Chociaż Messi robi co może, stara się jak może, żeby wywalczyć na tę chwilę wyrównanie i powalczyć o kolejne dodatkowe 30 minut obecności i walki o finał na tym pięknym, nowoczesnym obiekcie, jakim jest stadion w Atlancie. Grają pod zamkniętym dachem, z włączoną klimatyzacją. Całkiem przyjemnie. Trzeba powiedzieć, że Amerykanie te stadiony... Poczekajmy, bo jest bramka na ten moment i Argentyna wyrównuje. Proszę bardzo, w trakcie tego, jak mówiłem, że tutaj Messi stara się i próbuje, to właśnie się udało. Jest bramka, a więc będzie te dodatkowe 30 minut. 85. minuta spotkania w tym momencie. Kto strzelił? Sprawdzę. Jeszcze nawet nie widziałem. Tak szybko się to wydarzyło. Słuchajcie, usłyszymy się już za chwilę. Foreigner w głośnikach. A mecz jeszcze potrwa. To będzie długa noc dla fanów futbolu.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

Enzo Fernandez. Oczywiście to on był autorem wyrównującego gola dla Argentyny. 1-1 w tej chwili, to już 90. minuta tego spotkania. 5 minut temu Fernandez strzelił bramkę na wyrównanie. Ile doliczy czasu sędzia? To się za moment okaże, ale najpewniej ten doliczony czas gry już wiele nie zmieni. Czeka nas pół godziny, na 9 minut aż doliczył. No to może się troszkę jeszcze wydarzyć, tym bardziej, że Argentyna uskrzydlona po tej bramce bardzo mocno. No, o, to chyba Nick Jagger został właśnie pokazany na trybunach. Kręci Nick Jagger głową na boki, rozczarowany, bo już może myślał, że finał jest nasz. No dobrze, jeśli chodzi o Brytyjczyków, to teraz zaśpiewa Phil Collins, a już niebawem, bo o godzinie 23:00 kolejna porcja informacji z Polski i ze świata.

miało być dodatkowe pół godziny tego półfinału po golu Fernandeza. Wszystko wskazuje na to, że najpewniej to już będzie koniec tego meczu, bo Martinez strzela na 2-1. Niesamowita historia, co tu się wydarzyło w tym doliczonym czasie gry. Ten mundial ma to już do siebie, że w tym doliczonym czasie gry naprawdę dzieje się chyba najwięcej. 2-1 Argentyna prowadzi teraz z Anglią. Zostały 4 minuty z tych 9, które doliczył arbiter, więc cóż, niewiele czasu teraz. Anglicy to muszą gonić. No, już operator pokazuje płaczące angielskie dzieci, więc dobrze to nie wróży, słuchajcie. Najpewniej spotkanie za moment się zakończy i to Argentyna w finale zmierzy się z Hiszpanią. Ale nie mówię już nic, bo ten mundial zaskakuje i kto wie, może w ciągu najbliższych kilku minut strzeli jeszcze Anglia na 2-2. Zobaczymy. Usłyszymy się za moment.

0: Ostatnia minuta tego spotkania i Argentyna prowadzi 2-1. Messi miał piękne podanie, dośrodkowanie w tym drugim meczu strzelonym przez Martineza, a ja za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, Damian Klimiński. Dzięki za dziś. Słyszymy się już jutro. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Pogoda na jutro.
0: Na termometrach jutro maksymalnie do 29 stopni, więc zrobi się naprawdę bardzo, bardzo ciepło, do tego pogodnie, słonecznie, ze słabym tylko wiatrem, a wieczorem w regionie mogą pojawić się burze. Ciśnienie jutro maksymalnie na poziomie 1020 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie

0: Model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
4: 23.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kolejna rosyjska prowokacja, samoloty nad Bałtykiem. Unia Europejska porozumiała się z Ukrainą w sprawie dronów. Taki poród zdarza się raz na kilkaset tysięcy ciąż. W Łodzi na świat przyszły czworaczki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Polskie siły powietrzne przechwyciły dziś nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty bojowe. Myśliwce zmierzały z Królewca, jednak nie zdążyły wlecieć do polskiej przestrzeni powietrznej. Takie działania mają na celu sprawdzenie pracy naszych radarów, mówi Mariusz Marszałkowski z portalu Defense24.
6: Zawsze przy tego typu okazjach prowokacji wiadomo, że gdzieś krąży samolot, który ma chwycić tą wiązkę radaru, na przykład naprowadzania rakiet na cel, po to, żeby w momencie wojny rakiety, które służą do uderzania w radary, wiedziały, jaki cel mają obrać.
5: Do podobnego zdarzenia nad Morzem Bałtyckim doszło także wczoraj. Polscy piloci przechwycili inny rosyjski samolot, tym razem zwiadowczy. Wcześniej ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w maju. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w kontekście użytkowania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu będzie powstawało jeszcze więcej dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
7: My robimy...
8: Produkujemy 10 milionów dronów rocznie, a będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
5: Porozumienie zostało zawarte dziś w Kijowie, gdzie gościła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał na portalu X wiceprezes PiSu były premier Mateusz Morawiecki, co może wskazywać na to, że nie podporządkuje się dzisiejszym ustaleniom władz partii. Jarosław Kaczyński dał politykom partii 7 dni na wypisanie się ze stowarzyszeń, które do tej pory powstały w ramach struktur. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi, chociaż to jedna z największych porodówek w kraju, to w ciągu jej niemal 40-letniej historii takich porodów było zaledwie 10. Bartosz Kądziołka.
9: Dla mamy wiadomość, że dzieci będzie trochę więcej, była zaskoczeniem.
10: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
9: Na świat przyszli Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno, mówi dr Tomasz Talar z Kliniki Neonatologii Szpitala.
11: Przez kilka dni, jedne trochę dłużej, drugie trochę krócej, przebywały dzieci na oddziale intensywnej terapii, wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu. Teraz są na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść, dojrzewają i przygotowują powoli do podróży do domu.
9: Jeśli wszystko się dobrze ułoży, dzieci trafią do domu za 2-3 tygodnie.
5: I jeszcze dobra wiadomość. Polscy siatkarze wygrali z Bułgarią 3-0 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-czerwoni w nocy z piątku na sobotę zagrają z Brazylią, a ich kolejnymi rywalami będą Francja i USA.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
12: Słuchajmy na radio.